0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
1: J-Lo!

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

jest Super FM. Super FM, 100% szczecińskie. Radio Super FM.

Radio Super FM. Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie. Super FM. Na

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
4: 13-latek śmiertelnie pobity na Mazurach. Jest śledztwo. Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy jest niewinny. Sprawdzimy też, ile Polacy najczęściej wkładają do weselnej koperty.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
5: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
4: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
6: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
4: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
7: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
4: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
6: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
8: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
9: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
4: Modziar po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania. Na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
2: Super FM. Pogoda.
10: 8,5 stopnia aktualnie w Szczecinie. Warto założyć jakiś bezrękawnik na siebie rano, chociaż po południu będzie naprawdę ciepło i cały dzień słonecznie. 18 stopni dzisiaj w Szczecinie. Wiatr umiarkowany i bez opadów deszczu. Jutro, czyli we wtorek, mocny powiew lata, 20-21 stopni i także słaby wiatr w naszym mieście, dużo słońca. Dużo słońca, to jest to hasło, które będziemy powtarzać w tym tygodniu bardzo często.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
10: Chyba się zakochuję, to znaczy nie ja, tylko grupa Coldplay w piosence pod tytułem Feels Like I'm Falling in Love, którą rozpoczniemy nasze poniedziałkowe spotkanie. 4 minuty po godzinie 6 jest poniedziałek, 18 maja.

Też jestem podekscytowany tym, że poniedziałek. Też jestem podekscytowany tym, że nowy tydzień Pointer Sisters śpiewały. I'm so excited. 12 minut po godzinie 6. My oczywiście zaglądamy z rana do szczecińskiej komunikacji miejskiej. Na razie nie ma żadnych odwołanych kursów. Tramwaje i autobusy powinny jeździć bez zarzutu. Dobre informacje, jeżeli chodzi właśnie o tramwaje i autobusy w naszym mieście, czyli wszystko w miarę zgodnie z rozkładami jazdy. Możecie spodziewać się waszego ulubionego tramwaju czy autobusu. Jeżeli jest inaczej, dzwońcie 9124555. Jak na razie ten poniedziałek powinien być szczęśliwy.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Cześć, dzień dobry, w poniedziałek, 18 dzień maja. My prowadzimy tę poranną rozgrzewkę w radiu Super FM z najlepszą muzyką i informacjami ze Szczecina. 20 minut po godzinie 6. Powinno być ich kilkudziesięciu, a jest jeden. Moi drodzy, lekarze sądowi są pilnie poszukiwani, bo są niezbędni, żeby działalność sądów była harmonijna, a jednocześnie trudno ich pozyskać. To kwestia warunków, skomplikowanej pracy, a może czego? No właśnie zastanawiają się nad tym Okręgowa Izba Lekarska, prawnicy Izby Lekarskiej oraz Sąd Okręgowy w Szczecinie, którzy rozpoczynają współpracę. Jej celem ma być zwiększenie liczby lekarzy sądowych na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Drodzy lekarze, jeżeli słuchacie nas teraz, to Sąd Okręgowy w Szczecinie szuka do współpracy, a przecież lekarze w różnych sprawach sądowych są potrzebni i to bardzo. Dlatego jeżeli jesteście, czujecie się na siłach, to kontaktujcie się z Sądem Okręgowym w Szczecinie. Tam też lekarze są potrzebni.

0: Jest nowy mural na szczecińskich Pomorzanach i o tym muralu będziemy mówić po godzinie 6.30. Najpierw będzie prognoza pogody, a więc ile stopni dzisiaj, ile jutro, czy będą opady deszczu, szczegóły już za moment. Potem muzyka, pomoc drogowa i właśnie jeszcze przed godziną 7.00 powiemy o tym temacie, czyli o nowym muralu na szczecińskich Pomorzanach.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: W tym tygodniu w Szczecinie tylko słońce. Jutro 21 stopni. Naprawdę, to nie jest żart. Dzisiaj maksymalnie 18 i właśnie słonecznie. Piękna aura w naszym Szczecinie. Tak rozpoczynamy nowy tydzień.
8: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Zbieramy najświeższe informacje z dróg i ulic. Pomoc drogowa około godziny 6.40, a jeszcze przed godziną 7, tak jak już zapowiadałem, będziemy mówić o nowym, wyjątkowym muralu, który znalazł się na szczecińskich Pomorzanach. Gdzie dokładnie, o czym traktuje, szczegóły przed godziną 7. To jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM.
8: Dzień dobry, tu Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Widzicie pewnie to piękne słońce, które wygląda dla nas zza chmur. Tak, no bardziej od strony prawobrzeża Szczecina. Jeżeli tam spojrzycie, to zobaczycie piękne, piękne szczecińskie słońce. Tak będzie dzisiaj słonecznie przez cały dzień. To słońce towarzyszy kierowcom, którzy w głównej mierze jadą w stronę centrum Szczecina oczywiście. No bo mamy poniedziałkowy poranek. 18 minut zostało do godziny 7. Nie ma teraz kolejek w drodze do centrum i na Moście Długim i w Gumieńcach, ale także przy pętli Głębokie, na przykład w ciągu Alei Wojska Polskiego, na rondach Hakena czy Uniwersyteckim przejmować się nie trzeba, czyli jest dobrze i przejezdnie. Także na Prawobrzeżu będziemy aktualizować sytuację na ulicach miasta, regularne wiadomości dla kierowców na antenie radia Super FM.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

on też do nas wpadł w poniedziałek rano. Dawid Podsiadło w utworze pod tytułem Sezon. Za 12 minut będzie godzina 7. Przy ulicy Chmielewskiego w Szczecinie powstał nowy wyjątkowy mural autorstwa artystów związanych z Freedom Gallery, czyli Fruit of the Loom i Maciej Kreda Jurkiewicz. Projekt zrealizowano we współpracy z browarem Bosman, który od lat działa właśnie na Pomorzanach. Przed powstaniem muralu twórcy odwiedzili browar, poznali tajniki jego funkcjonowania, no i w ten sposób merytorycznie przygotowali się do tego, żeby pracę swoją stworzyć. Napis w języku angielskim Since 1848, czyli od 1848 roku. Taki mural właśnie przy ulicy Chmielewskiego. Będziecie przejeżdżać tamtędy. Warto zwrócić uwagę przynajmniej na chwilę. Nie wpatrujcie się zbyt długo, jeżeli za kółkiem jesteście na przykład, no bo dbamy o bezpieczeństwo, ale jeżeli będziecie mieć chwilę, żeby się zatrzymać czy sfotografować na przykład ten nowy mural, to jak najbardziej warto.

0: kłaniam się. Jak tylko mogę, witajcie w poniedziałek, 18 dzień maja. Już za chwilę serwis informacyjny o godzinie 7. A po 7 na przykład będziemy mówić o tym, moi drodzy, będziemy mówić o tym, że wczoraj odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie premiera filmu Dymkowski Najważniejszy Mecz. Byłem na tej premierze, powiem wam kilka zdań o samym filmie, czy warto iść na ten film, czy warto go obejrzeć, czy nie warto, to szczegóły po godzinie 7. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: I po reklamie.
5: Jest 7. Wiadomości Super FM.
6: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja, rusza remont trasy do Morskiego Oka.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
7: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
6: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
8: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
6: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo, co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,37 zł, benzyna 98 6,93 zł, a olej napędowy 6,82 zł za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
6: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
10: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
4: Super FM. Pogoda.
0: Czy robi się cieplej? Otóż tak, aż o pół stopnia. Teraz już 9 kresek na termometrach, a po południu stopni będzie 18. Cały czas słonecznie w naszym mieście, w naszym Szczecinie i bez opadów deszczu. Zarówno dzisiaj, jak i jutro. Jutro nawet 20-21 stopni. Będzie naprawdę ciepło.
10: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
5: Dzień dobry. To Super FM.
0: Dymkowski, najważniejszy mecz. Taka premiera wczoraj w Teatrze Polskim w Szczecinie. Czy to jest dobry film? Czy w kontekście takiego filmu można mówić, czy jest dobry, czy nie? Pewnie tak. Czy polecamy ten film? Byliśmy na premierze w Teatrze Polskim i będziemy o tym mówić już za chwilę. My rozpoczynamy nowy dzień na antenie radia Super FM. 2-3 już prawie minuty po godzinie 7. Cieszę się, że jesteśmy razem. Dzień dobry! A z głośnika Lubega.

Justin Timberlake w Super FM. September, oczywiście. 9 minut po godzinie 7, a my mamy poniedziałek, 18 dzień maja. Maj, oczywiście, w kalendarzu. Napastnik życia. Tak o Robercie Dymkowskim mówili wczoraj goście Teatru Polskiego. Za nami premiera filmu Dymkowski. Najważniejszy mecz to historia legendy Pogoni Szczecin. Robert walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Robert, ale też cała rodzina walczy tak naprawdę. I o tym jest ten film. Warto go zobaczyć. On będzie dostępny w szczecińskich kinach. Tak zapowiadają jego twórcy Tomasz Haciński i Piotr Sawiński. A film, mówiąc szczerze, to roller coaster emocji. Muszę wam powiedzieć z pierwszej ręki, ponieważ byłem na premierze i go oglądałem. To znaczy, raz wywołuje łzy, a raz śmiech, bo cała publiczność, były takie momenty, że cała publiczność się w głos śmiała podczas tego filmu. Także są momenty zabawne, są momenty wzruszające, są przede wszystkim momenty, a w zasadzie cały ten film jest prawdziwy i myślę, że to najlepszy opis tej produkcji. Dymkowski, najważniejszy mecz. Czekajcie na szczegóły. Oczywiście, kiedy godziny, terminy tych emisji w Szczecinie tego filmu się pojawią, to również będziemy o tym mówić na antenie Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 18 minut po godzinie 7 w poniedziałek. To jest taki moment, kiedy samochodów robi nam się coraz więcej. Pojawia nam się ich coraz więcej na ulicach Szczecina. To generuje kolejki na przykład na Europejskiej czy na Ku Słońcu i Okulickiego przed rondem Gierosa, rzecz jasna, ale także coraz więcej aut na Bogumińskiej, nie ma jeszcze mowy o korkach, tak samo na Zagadłowicza. Na razie jest przyzwoicie. Patrzę na żywo na to, co dzieje się na Moście Długim na trasie zamkowej i jak dotąd w obie strony ruch przebiega na bieżąco. Na bieżąco. I mam nadzieję, że tak będzie również przed godziną 8. Wówczas też będziemy aktualizować, czyli o 7.40 też pomoc drogowa w Super FM.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: 27, już nawet 28 minut po godzinie 7, za chwilę 7:30 i prognoza pogody w Radiu Super FM. Tam bardzo dużo dobrych informacji.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
7: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
8: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
6: O, teraz to widzę wyraźnie!
9: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrowit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41.

0: wspinaczkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas.
1: I po reklamie.
2: Znajomy dźwięk to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Super FM i znajomy Andrzej Kutys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry i znajomy poniedziałek. A porozmawiamy jeszcze o tym, co działo się przed weekendem. Kolejowa zachodnia obwodnica Szczecina. Jest taka koncepcja. Kamień z serca kibiców Pogoni Szczecin. Ten huk było słychać chyba w całej Polsce. Kolejna gigantyczna kontrowersja w Podjuchach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Jest drogowa zachodnia obwodnica Szczecina, a na dopiero co zakończonym kongresie morskim PKP PLK przedstawiło pierwszą koncepcję takiej obwodnicy, ale dla kolei. Przede wszystkim najbardziej zainteresowany jest zarówno port Szczecin-Świnoujście z planem budowy terminala głębokowodnego, jak i cała branża logistyczna. Na wizualizacjach i poglądowych mapach kilka koncepcji w czterech wariantach, dwa zakładające budowę podwodnych tuneli pod Odrą. O koncepcję budowy kolejowej zachodniej obwodnicy Szczecina dziennikarze pytali Rafała Banaszkiewicza z PKP PLK.
4: My mamy już skonsultowane, szczególnie z policami, jak ta linia ma wyglądać. Konsultujemy jeszcze z gminami sąsiednimi, a dzisiaj wyszliśmy z propozycją wydłużenia tej linii w kierunku Świnoujścia, tak aby była ona alternatywna zarówno dla ruchu towarowego.
3: Przy czym dodajmy, że to perspektywa dziesięcioletnia, bo mowa o roku 2035.
5: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
3: A w sportowym podsumowaniu weekendu naszych drużyn zaczynamy od wielkiego huku kamieni spadających z serca kibiców Pogoni Szczecin, bo piłkarze właśnie zapewnili sobie otrzymanie w Ekstraklasie wyjazdowym zwycięstwem. Skromnie 1-0 z Zagłębiem Lubin. Bohaterem został znowu Irakijczyk Hussein Ali. W kolejnym meczu obrońca wszedł z ławki, a tym razem jego trafienie było jeszcze ważniejsze, bo dało 3 punkty. Tym samym portowcy na pewno utrzymają się w lidze. Fakt, że sezon jest wyjątkowy, bo mając zdobytych ponad 40 punktów, kluby wciąż walczą o utrzymanie. Trener Thomas Berg na konferencji prasowej oczywiście się cieszył, ale podkreślał, że jego cel już na kolejny sezon jest zgoła inny.
6: Nie przychodziłem tutaj do Pogoni, do tej ligi, żeby walczyć o utrzymanie. Myślę, że przychodziłem walczyć o coś więcej i zamyka pewien taki rozdział i jeszcze przed nami oczywiście mecz domowy, ostatni w tym sezonie, który zamierzamy wygrać właśnie dla naszych kibiców. Od teraz zaczynamy nowy rozdział, nie walki o utrzymanie, a walki o coś więcej, bo tą Ekstraklasę

0: w przyszłym sezonie mamy pewno.
1: Ostatni mecz w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin zagra na Twardowskiego z walczącą wciąż o czołową czwórkę występy w pucharach ekipą GKS-u Katowice. To spotkanie w najbliższą sobotę o 17:30.
2: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Był już temat, który odbił się w całej Polsce, czyli nielegalna baza paliw. Do tego powstający plan, żeby wybudować duże osiedle TBS-ów, co oczywiście też martwi mieszkańców, a to, jak się okazuje, nie koniec. Michał Kaczmarek dzisiaj w rozmowie Radia Super FM znowu będzie dyskutował pod juchach. Dzień dobry, Michale.
3: Cześć, dzień dobry. Rzeczywiście, Andrzeju, taki potrójny zestaw się trafił pod juchom. Niektórzy mówią, że to nawet swojego rodzaju eksperyment społeczny. Jak nie nielegalna baza paliw, to gargantuiczne osiedle TBS-u na 3000 mieszkańców, a jak nie to, to przy bazie paliw może powstać jeszcze stocznia do cięcia barek i demontażu barek. A więc można powiedzieć, że mieszkańcy Podjuch jak nie protestują w jednej sprawie, to w drugiej, jak nie w drugiej, to w trzeciej. Co się dzieje w Podjuchach, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać o poranku.
1: Zapraszamy tuż po godzinie 8.
4: Super FM Sport.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kapitan naszej kadry w sobotę ogłosił, że nie przedłuży wygasającego za miesiąc kontraktu. Kibice zdążyli przygotować mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana, a po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barsa wygrała z Betisem 3-1, a Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata. W decydującym awansie 2 meczu biało-czerwoni pokonali Austrię. Najpierw 1 bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcową syreną rzucił Michał Daszek.
6: Tak, decyzja miała być do prawego szyba, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
5: Polacy na Mistrzostwa Świata pojadą po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w styczniu w Niemczech. Aluron Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju w Turynie przegrał, podobnie jak rok temu, z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta, mówi środkowy Mateusz Bieniek.
7: Pokazali, że przecież byli dużo lepszą drużyną, aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa. Ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. No ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy. To jest wielka sprawa.
5: Bez medalu tę edycję Ligi Mistrzów zakończył PGE Projekt Warszawa. W meczu o brąz polski zespół przegrał z Ziratem Ankara 2-3. Jannik Sinner, zwycięzcą turnieju tenisowego w Rzymie, ulubieniec włoskiej publiczności, w finale tysięcznika pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4 i został pierwszym Włochem od 50 lat, który wygrał ten turniej. Rywalizację kobiet wygrała Elina Świtolina. Ukrainka, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, w finale po 3-setowym pojedynku pokonała Amerykankę Coco Gauff. A dziś w Paryżu ruszają eliminacje do wielkoszemowego French Open.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę. Super FM. Pogoda.
8: Cytując klasyka, tyle słońca w całym mieście i wy już to widzieliście, mam nadzieję, i zobaczycie. Dzisiaj przez cały dzień dużo słońca. 18 stopni po południu, teraz 10, jutro nawet 21 i to nie są żarty.
4: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Dzień dobry. To Super FM.
8: 7:36. Za 24 minuty będzie 8. Dzień dobry.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dokładnie, precyzyjnie, punktualnie, 7:40, a więc pomoc drogowa w Super FM w tym ważnym momencie, bo 20 minut zostało do godziny 8:00. Są kolejki przed rondem Gierosa, czyli stoją gumieńce oczywiście, i tam przed wjazdem na skrzyżowanie kilka minut będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie najgorzej na północy Szczecina, myślę, że nie ma co narzekać, nawet na Niebuszewie, może poza ulicą Warcisława czy okolicami Ronda Sybiraków, ale także Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską. Tutaj kolejka sięga prawie skrzyżowania z ulicą Chopina, a jeżeli chodzi o okolice Odry, jeżeli chodzi o Most Długi i Trasę Zamkową, to w obie strony jest nie najgorzej. Kolejki takie na kilkanaście samochodów. Kiedy pokonacie już Most Długi, Trasę Zamkową, okolice Placu Solidarności, myślę, że dalej powinno być już tylko lepiej. A na Prawobrzeżu kilkaset metrów długości, no może kilometr, ma kolejka na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. I tutaj bardzo podobnie, kiedy przejedziecie już obok Kurzej Niedźwiedziej w kierunku ulicy Struga, to dalej już jedziemy raz, dwa. I mam nadzieję, że tak właśnie pozostanie. Aha, a jeżeli są utrudnienia nadprogramowe, to dawajcie znać, dzwońcie 912455 albo piszcie na Messengerze do Super FM.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Black Eyed Peas w Super FM. Dobrze znacie tę piosenkę. Let's get it started, można powiedzieć, bo rozpoczynamy nowy tydzień. Jeszcze 12 minut i będzie godzina 8, punkt kulminacyjny poranka, prawda? Jedziemy na 8 do pracy, do szkoły, do swoich obowiązków. No i właśnie teraz słuchacie radia Super FM i bardzo się z tego cieszę. Kochani, bardzo mało czasu już zostało. 2 dni, 16 godzin, 10 minut i 50 sekund dokładnie do rozpoczęcia Juvenaliów. Juvenalia w Szczecinie. 21, 22, 23 dzień maja i tak się składa, że na antenie radia Super FM rozdajemy bilety na sobotę na Juvenaliach. Tam wystąpi m.in. grupa zespół Myslowic. I mówiłem, żeby dzwonić. To jest raz, żeby dzwonić, a dwa, żeby śpiewać fragmenty Myslowic. Są telefony 912455. Dzień dobry.
1: Hej, tu Mariola, a teraz piosenka Myslowic. Nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Pozdrawiam, Mariola ze Szczecina. Buziaki.
0: Wybrałem sam, a Mariola wygrała bilety na Juvenalia, bo już w sobotę przecież Myslowic w Szczecinie. Będzie się działo. Oczywiście Juvenalia, święto studentów. Zegar tyka, bo rozpoczynają się za 2 dni, 16 godzin i już 9 minut. Myslowic na żywo, oczywiście w Szczecinie na Juvenaliach, a teraz na antenie radia Super FM. W nieco bardziej optymistycznej kompozycji, bo właśnie grupa Myslowic i Scenariusz dla moich sąsiadów. 10 minut nam zostało do godziny 8, robimy głośniej, słuchamy grupy Myslowic, no bo przecież tę piosenkę każdy zna.

0: będzie.
1: Muzyki już nie będzie. W tej godzinie oczywiście, bo za chwilę 8 i serwis informacyjny na naszej antenie o 8.03. Poranna rozmowa Radia Super FM. Tam o najważniejszych problemach mieszkańców Podjuch posłuchacie. Będzie więcej muzyki po porannej rozmowie Radia Super FM, m.in. Frankie Goes to Hollywood czy Dua Lipa.
2: Reklama.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i juvenalia-szczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd teraz. Elewacja? Kercher po prostu wow! Wiosna w nowym blasku tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: Szczecin, szykujcie się na sportowe emocje. Już 15 maja wielkie otwarcie nowego Zdrofit Fabryka Wody przy ulicy 1 Maja 41. Start

0: wyjątkową. Przyjdź, zobacz i poczuj atmosferę nowego miejsca na sportowej mapie miasta. Na otwarcie mamy dla Ciebie karnet w atrakcyjnej cenie. Koniecznie odwiedź nasze stoisko przedsprzedażowe przed budynkiem Fabryki Wody. Zdrofit Fabryka Wody. Otwarcie już 15 maja. Dołącz do nas!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl. I po reklamie.
5: Jest 8. Wiadomości Super FM.
6: 6 województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną.
7: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
8: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
6: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
9: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
6: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, m.in. do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
10: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
11: Visca el Barça y visca Catalunya!
10: Lewandowski opuścił stadion, idąc ze szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
6: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.
0: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: Poniedziałkowy poranek w Radiu Super FM. Gość już obecny w studiu, Jakub Cichocki, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy, jest razem z nami. Kłaniam się, panie Jakubie, dzień dobry.
13: Dzień dobry wszystkim.
12: Pojawiły się takie głosy nawet złośliwe, że Podjuchy poddawane są właśnie eksperymentowi społecznemu pod tytułem Ile wytrzymać w stanie jest jedna dzielnica Szczecina. Nigdy nie było tyle głośno o Podjuchach co teraz. Najpierw nielegalna baza paliw i temat, który jest nadal aktualny. Potem osiedle TBS-u, które nazywacie gargantuicznym i nieprzystosowanym do tego, żeby je budować w takiej lokalizacji. Wczoraj znowu media obiegła informacja o tym, że przy bazie paliw ma powstać jeszcze coś w rodzaju stoczni demontażowej dla barek. No można powiedzieć, że trzy gigantyczne tematy w ciągu jednego miesiąca to jest rzeczywiście niespotykana sprawa. Jak wy jako mieszkańcy się na to zapatrujecie?
13: No każdą z tych sytuacji jesteśmy mocno zaskoczeni i rzeczywiście to są rzeczy, które mocno interesują mieszkańców Podjuch. To zawsze była dzielnica, w której mieszkańcy potrafili się zjednoczyć w różnych sprawach. Także tych pozytywnych, choćby tutaj ja zawsze wspominam, że dużo projektów SBO wygrało dzięki mobilizacji mieszkańców. Natomiast rzeczywiście to są trzy sprawy, które mocno wpływają, mogą wpłynąć w przyszłości na życie mieszkańców. I każda z nich budzi duże kontrowersje i duże zainteresowanie, co też pokazuje, że mieszkańcy są zainteresowani tym, co się dzieje w ich okolicach.
12: Zacznijmy od osiedla TBS-u, bo w tej właściwie STBS-u, bo ten temat był bardzo mocno poruszany w miniony weekend, kiedy to spotkali się architekci z mieszkańcami i tam rzeczywiście było dość głośno i te dyskusje mocno potem były komentowane między innymi w social mediach. Czy rzeczywiście to osiedle STBS-u to jest coś takiego, co mocno was niepokoi? Mogłoby się wydawać, że akurat budownictwo społeczne jest pozbawione kontrowersyjności ze względu na to, jak duże jest zapotrzebowanie na takie budynki.
13: No to należy o tym powiedzieć dosyć szeroko. Po pierwsze, mieszkańcy nie są przeciwni samej idei budownictwa społecznego i to nie jest protest przeciwko spółce, tylko przeciwko lokalizacji osiedla. To, co budzi bardzo duże wątpliwości, to tak naprawdę sprzeciw mieszkańców w tej części Podjuch, to umiejscowienie tak dużego osiedla, w ogóle osiedla wielorodzinnego, w miejscu w Górnych Podjuchach, które otoczone dookoła jest, to te Górne Podjuchy, to jest taka część Podjuch, w której jest budownictwo jednorodzinne. To jest charakter osiedla tej części Górnych Podjuch. W Dolnych Podjuchach rzeczywiście są mieszkania, są budynki wielorodzinne. I przede wszystkim chodzi nam o charakter tego osiedla. Ja jestem też w tej grupie mieszkańców, która bardzo mocno protestuje i jest za tym, żeby trzymać się tych założeń, które zostały tam przedstawiane już przy uchwałą Rady Osiedla z roku 2019, bo ten temat to nie jest temat jakiś, który wyrósł w ostatnim czasie. W ostatnim czasie został ogłoszony po prostu konkurs i to osiedle zostało przedstawione. Natomiast zarówno Rada Miasta w roku 2017, jak i Rada Osiedla w 2019 po konsultacjach społecznych, po przeprowadzonej ankiecie wśród mieszkańców, wyraziła stanowisko, że tak, oczekujemy tam budownictwa, ale budownictwa jednorodzinnego, zgodnego z charakterem tego osiedla.
12: Tylko że STBS nie buduje domków jednorodzinnych, tylko STBS buduje dość gęsto zbite zabudowania po to, żeby rzeczywiście jak najwięcej mieszkańców tam wprowadzić. Państwo podczas protestów weekendowych mówiliście, że miasto chce nam dołożyć 1000 samochodów, miasto chce nam dołożyć 3000 mieszkańców. To są rzeczywiście potwierdzone informacje i potwierdzone statystyki, czy to jest trochę tak, że przerysowuje się pewną skalę tej inwestycji, dużą, trzeba przyznać uczciwie, po to, żeby no w jakiś sposób zmobilizować mieszkańców?
13: Myślę, że się nie przerysowuje. Konkurs został ogłoszony i architekci tak zaplanowali to osiedle, żeby tam było 560 mieszkań. 560 mieszkań.
12: 26 budynków.
13: 26 budynków. To jest, średnio licząc, nawet po dwie osoby na mieszkanie. To jest ponad około 1200 mieszkańców. Liczymy, że dzisiaj średnio 1,5 do 2 pojazdów, które posiada każda rodzina. Tym bardziej, że to jest miejsce, które wymaga w większości posiadania samochodu, to są takie szacunki, które czynimy na podstawie tego, co zostało zaplanowane. Natomiast to jest jakby jeden dodatkowy, to jest też jeden z elementów naszych argumentów, że samo osiedle nie jest przystosowane. Ta część osiedla nie jest przystosowana do takiego natężenia ruchu. I my bardzo jasno mówimy, że tak, tam należy zbudować, ale osiedla jednorodzinne, ponieważ, tak jak mówię, to będzie dużo mniejsza ilość mieszkańców, dużo mniejsza ilość bloków, budynków tak naprawdę. Natomiast też ta komunikacja. Ta komunikacja jest takim elementem, który my bardzo mocno pokazujemy, że nie ma tam infrastruktury do takiej ilości mieszkańców.
12: Ale to wyobrażacie sobie, że miasto może na przykład cofnąć się krok i stwierdzić, że okej, no skala inwestycji jest taka, jaka jest, bo musi taka być, ale na przykład poprawimy infrastrukturę. Czy zadbamy o to, żeby ciągi komunikacyjne były płynniejsze? Czy może nikt dotychczas z taką propozycją do was jako do mieszkańców nie wyszedł, a jednocześnie no gdzieś tam nawet jeżeli optymalizacja mogłaby wystąpić, to nie na tyle dużo, żebyście się nie obawiali dalej o paraliż podium?
13: To jest tak. My na dzień dzisiejszy jasno, przede wszystkim to będę bardzo mocno podkreślał, oczekujemy tam budownictwa jednorodzinnego. Co do infrastruktury, jeżeli mówimy o infrastrukturze, bo te argumenty oczywiście poruszamy, to cały czas słyszymy, że tak, zostanie też przedstawiona infrastruktura. Ktoś, kto choć raz był w tej okolicy Podjuch, w takich godzinach, które powodują, że tam rzeczywiście mieszkańcy zaczynają wyjeżdżać, tak jak jedzie się do pana nawet trochę później albo wracać, wie, że jakakolwiek upłynnienie infrastruktury jest tam po prostu niemożliwe. To jest okolica, która poza tym fragmentem jest zabudowana. To są wąskie ulice osiedlowe, na których wymijają się dwa samochody osobowe, ale w momencie, kiedy na przykład jadą samochody ciężarowe typu odbiór śmieci, no to już najczęściej trzeba stać za tą śmieciarką i czekać, aż ona przejedzie. Więc tych ulic się tam poszerzyć nie da. Patrzymy też na to bardzo mocno globalnie, bo to nie chodzi o samo upłynnienie ulic osiedlowych, czy dobudowanie jakiejś uliczki, która gdzieś tam pozwoli do ronda dojechać mieszkańcom. My patrzymy na tą sytuację jako mieszkańcy, którzy codziennie zmagają się z elementem dojazdu do miasta. Cały ruch osiedlowy idzie w kierunku ulicy Metalowej, ronda w zasadzie skrzyżowania Ireny Szewińskiej i później kieruje się albo ulicą Krygiera, albo ulicą Metalową w stronę Batalionów Chłopskich i tamtędy ludzie wjeżdżają do miasta. Do tego miasta wjeżdżają nie tylko mieszkańcy Podjuch, ale wjeżdżają mieszkańcy osiedla Żydowce Klucz, wjeżdżają mieszkańcy Radziszewa, także Gryfina, ci, którzy się poruszają do Szczecina. I to też są arterie, które stoją w godzinach szczytu i też nie da się ich poszerzyć, bo też są zabudowania po bokach.
12: No i pytanie, jakie są wnioski z tego sobotniego spotkania i czego wy się teraz spodziewacie ze strony Urzędu Miasta? Bo magister w ubiegłym tygodniu wydał komunikat, w którym idzie w tym duchu już raczej chęci porozumienia, chociaż mam takie wrażenie, że sobota raczej pokazała, że mieszkańcy nie są wcale uspokojeni. Czy tutaj jest jakiś konkretny wniosek i konkretny postulat? Poza tym, co pan powiedział, czyli mówimy nie tym 26 blokom, mówimy nie 3000 mieszkańców i tam powiedzmy 1000 samochodów, teraz mówiliście w sobotę i koniec. I niech magistrat sobie z nami jakoś poradzi.
13: Po pierwsze mówimy nie budownictwu wielorodzinnemu na tym terenie, nie tylko 26 blokom, tylko budownictwu wielorodzinnemu. Natomiast trudno powiedzieć, czy mamy jakieś wnioski. Podkreślmy, że nikt z magistratu na tym spotkaniu się nie pojawił. Więc trudno mówić o rozmowie z Urzędem Miasta. Byli przedstawiciele STBS-u, byli przedstawiciele radni miejscy, natomiast nikogo z Urzędu Miasta nie było. Mimo, że było zapowiadane, że tacy przedstawiciele też się pojawią. Więc panie redaktorze, no co tu mówić o chęci porozumienia, kiedy ktoś, kto mówi, tak jak mówi, że chciałby uzyskać porozumienie, na ważnym spotkaniu się nie pojawia. My od początku jako mieszkańcy, którzy protestują, mówiliśmy, że spotkanie z mieszkańcami podczas festynu, bo to był festyn organizowany przez STBS, nie jest dobrym pomysłem, ale skoro już jest, no to mobilizujemy się i na to spotkanie przychodzimy. No niestety głównych osób, które powinny z nami rozmawiać o całości problemu, bo my patrzymy bardzo globalnie na rozwój miasta i na to, jak to będzie wpływało na dużą część mieszkańców, nie tylko na mieszkańców osiedla Podjuch, będzie działało. Dodajmy, że my mówimy o rozwoju osiedla i my nie jesteśmy przeciwko rozwojowi osiedla.
12: Na koniec ostatnie pytanie, bo oczywiście to, co się wydarzyło w sobotę, to jest jedno, ale to, co gruchnęło wczoraj, czyli informacja o tym, że jest już decyzja środowiskowa dotycząca, no właśnie nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to nie zostało tak wprost określone, ale czegoś w rodzaju stoczni demontażowej dla barek, która miałaby powstać przy ulicy Szklanej, czyli prawie że w sąsiedztwie nielegalnie wybudowanej bazy paliw. Czy dla was to jest zaskakująca informacja?
13: Tak, to jest taka sytuacja, która wszystkich zaskoczyła, ponieważ oczywiście tam na nabrzeżu Różne rzeczy się takie przemysłowe do tej pory działy, natomiast informacja o tym, że będzie tam duża stacja paliw, tym bardziej, że obok jest planowana konkurs na SBO, gdzie będzie też marina taka wypoczynkowa dla ludzi. No to jest to bardzo zaskakujące.
12: Demontaż barek, baza paliw i marina.
13: Tak, i dodajmy, że ta baza paliw będzie w górnej części rzeki, poniżej będzie, jeśli oczywiście wygra w projekcie SBO ta marina. Natomiast generalnie jest to bardzo mocno zaskakujące, tym bardziej, że demontaż to jest nie tylko, i to dosyć spory demontaż z tego, co żeśmy przeliczyli. Sprawa jest bardzo, bardzo świeża, w związku z czym na pewno będziemy się tym i jako Rada Osiedla, jako mieszkańcy interesować bardzo mocno, ponieważ to też mocno wpływa na, według nas, na to, że będzie hałas, na to, że będą odpady z tych statków dostawały się do rzeki, więc będą zatruwały rzekę. To są obawy, które są, tym bardziej, że już 2 lata temu Rada Osiedla dostała sygnały, że w tamtym miejscu dokonywano rozbiórki barek i mieszkańcy zgłosili, że tego typu płyny się z tych rozbieranych statków tam pojawiają i zostało to zgłoszone do odpowiednich służb i służby zareagowały, więc to nie jest
12: trochę rzecz. Tak, panie przewodniczący, że no, to był zawsze teren przemysłowy. I teraz nagle się okazało, że ten teren przemysłowy jest trochę bardziej wzięty niż był wcześniej, że tam powstają nowe inwestycje, dużo bardziej spektakularne pewnie. I dopiero teraz się nagle okazało, że kurczę, ten teren przemysłowy, kiedy był takim skromnym terenem przemysłowym, to jakoś był akceptowalny, ale kiedy pojawili się duży, wielcy inwestorzy, duże projekty, to nagle się trochę tutaj przebudziła świadomość w mieszkańcach, żeby jednak na miasto wywierać trochę więcej nacisku.
13: Pytanie, co rozumiemy pod pojęciem zawsze, jak daleko sięgamy, bo sięgając jeszcze do czasów, to kiedyś w Podjuchach, jeszcze w czasach przedwojennych, to tam były restauracje i miejsca wypoczynkowe i kąpieliska. Oczywiście pewne zakłady przemysłowe tam zawsze były. Trudno to chyba nazwać jakimś dużym przemysłem, bo oczywiście tam, gdzie jest baza paliw, był skład węgla. Natomiast raczej to były tereny, tam są też tereny, które są Związku Wędkarskiego, więc to są tereny, które mieszkańcy zawsze oczekiwali, że będą terenami nadwodnymi. Zresztą tak jak w całej Europie, raczej miasta przybliżają się do rzek i do tych terenów, żeby były to tereny wypoczynkowe czy też rekreacyjne. I takie też były myśli mieszkańców, stąd ten pomysł mariny i różnych rzeczy, które się tam odbywają, nie jest pomysłem nowym ze strony mieszkańców.
12: Jakub Cichocki, czyli wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy, był z nami w porannej rozmowie Radia Super FM. Bardzo panu dziękuję.
13: Bardzo dziękuję.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
7: Super FM. Pogoda.
14: Tylko słońce, zero deszczu w naszym mieście jak na razie w tym tygodniu. Teraz 11 stopni, po południu będzie 18, jutro nawet 21. Słonecznie także w środę, chociaż mogą pojawić się chmury, ale tak samo 20-21 stopni.
0: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
5: Dzień dobry, to Super FM.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jest kilka miejsc w drodze do centrum, gdzie trzeba zwolnić, gdzie już tłumaczę. Na przykład na ulicy Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich albo przed rondem Gierosa, czyli na Ku Słońcu, na Europejskiej i na Okulickiego. Już przejezdnie przy węźle Głębokie, natomiast sporo jeszcze samochodów w kilku miejscach, na przykład w ciągu Alei Wojska Polskiego. Myślę, że są takie miejsca, gdzie na chwilę trzeba zwolnić w drodze do ronda Szarych Szeregów, ale nie jest źle. Jeżeli chodzi o most długi Wyszyńskiego, trasę zamkową, tutaj jedziemy po prostu i się nie zatrzymujemy, no chyba, że czerwone światło akurat na sygnalizatorze. Powoli kierowcy pokonują ulicę Bogumińską do skrzyżowania z Chorzą. Do tego chyba jesteśmy przyzwyczajeni. Dalej na Obotryckiej, na Wilczej i Strzanieckiej utrudnień już nie ma.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Najważniejsze tematy dla mieszkańców Podjuch. O nich rozmawialiśmy w porannej rozmowie Radia Super FM. Do tego tematu wrócimy. W skrócie wiadomości, a on o 8.30.
1: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym

0: e-learning dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl, pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
1: O, teraz to widzę wyraźnie.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Andrzejku, to jest, zapraszam. Lokalizacja tak dużego osiedla bloków w miejscu Podjuch, gdzie jest zabudowa jednorodzinna, to budzi kontrowersje i sprzeciw, tłumaczy w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 Jakub Cichocki, czyli wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy. Podkreślał, że TBS w konkursie określił nową zabudowę na 560 mieszkań w 26 budynkach, czyli to statystycznie ponad 1000 samochodów więcej w dzielnicy, która kompletnie nie jest przygotowana na przyjęcie takiego ruchu. Tłumaczył zastrzeżenie mieszkańców górnej części Podjuch przedstawiciel Rady Osiedla. To nie był jedyny temat dotyczący Podjuch, który budzi emocje. Oprócz nagłośnionej już sprawy budowy bez pozwoleń bazy paliw, właśnie okazało się, że w sąsiedztwie ma powstać stocznia złomująca statki. Do tego wątku wrócimy w wiadomościach za godzinę.
11: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
10: Ponad 9 milionów złotych w 2 lata. Na tyle opiewa umowa z firmą, która będzie dbać o to, aby kierowcy mieli odnowione i widoczne pasy i inne oznaczenia malowane na jezdniach w Szczecinie. Miasto informuje, że właśnie rozpoczęło się wielkie wiosenne malowanie praktycznie w całym śródmieściu miasta. Farba jest specjalna, bo jak czytamy w komunikacie, są w niej mikrokule szklane, które zapewniają efekt odblaskowości przez odbijanie światła reflektorów pojazdów w kierunku kierowcy. Prace mają być prowadzone głównie wieczorami, nocą i wczesnym rankiem, tak aby nie utrudniać ruchu w centrum Szczecina.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
10: I jeszcze sportowe podsumowanie weekendu. Zwycięstwo Świtu na własnym stadionie. Czy to będzie przełamanie pod wodzą nowego jeszcze trenera? Na pół godziny do końca meczu przegrywali 1-3, ale udało im się odwrócić losy spotkania. Piłkarze Świtu Szczecin w drugiej lidze na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej pokonali 4-3 rezerwy Śląska Wrocław. Goście na prowadzenie wyszli w 3 minucie, później było już 2-0. Taki wynik utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron Świt złapał kontakt, ale Śląsk ponownie zwiększył przewagę po 2 trafień, ale od 60 minuty na listę strzelców wpisywali się już tylko piłkarze Dumy Północy. Świt zajmuje obecnie 10. pozycję w BetClick drugiej lidze ze stratą 5 oczek do miejsc dających grę w playoffach. Do końca sezonu zostały 2 spotkania, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
9: Super FM. Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Opaska kapitana, owacja kibiców, łzy w oczach przy zejściu z boiska, na koniec wzruszająca przemowa ze środka murawy w towarzystwie żony i córek. Robert Lewandowski w pięknym stylu pożegnał się z kibicami FC Barcelony po swoim ostatnim meczu na Camp Nou. Do pełni szczęścia zabrakło tylko gola, ale Barca wygrała z Betisem 3-1, a mistrzowski tytuł zapewniła sobie już tydzień temu. W naszej ekstraklasie tytuł zapewnił sobie Lech Poznań, ale na kolejkę przed zakończeniem sezonu 3 drużyny mają szansę zająć drugie miejsce, które premiowane jest grą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Szansy powrotu na pozycję wicelidera nie wykorzystała Jagiellonia Białystok, remisując w Katowicach z GKS-em 2-2, mówi trener Adrian Siemieniec.
13: Wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli i już nie wystarczy samo zwycięstwo u siebie Zagłębie Lubin do wicemistrzostwa. Musimy też liczyć na pomoc Radomiaka w meczu z Górnikiem, więc to jest taka sytuacja, do której nie chcieliśmy doprowadzić, czyli taka, w której nie wszystko zależy od nas.
12: Tylko punkt do Górnika i Jagiellonii traci Raków Częstochowa, który wczoraj pokonał w Gliwicach Piasta 3-1. A do Ekstraklasy po rocznej przerwie wraca Śląsk Wrocław, który pokonał wczoraj w Bytomiu Polonię 3-1. Bezpośredni awans już wcześniej zapewniła sobie również Wisła Kraków. Zwycięski remis. Polski piłkarze ręcznych biało-czerwoni po wygranej 1 bramką w Gracu wczoraj zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30 i awansowali na Mistrzostwa Świata, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
14: Poleciały mi łzy ze szczęścia, to było niesamowite atmosfera.

0: atmosfera fali dzisiaj. Dzisiaj hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata. Coś niesamowitego.
1: W sumie 10 europejskich drużyn wywalczyło wczoraj awans. Niespodziewanie odpadli Węgrzy po dwóch meczu z Serbią. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 9. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w stacji narciarskiej Corno alle Scale. To jego drugie etapowe zwycięstwo, ale różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś kolarze mają wolne, a jutro jazda indywidualna na czas. Hit żużlowej Ekstraligi dla Betardo Sparty. Wrocławianie pokonali mistrzów Polski Presy Toruń 52-38, mówi trener Piotr Protasiewicz.
2: Pamiętajmy, że nie przyjechali zawodnicy, którzy nam się tu położą na torze. Dzisiaj jest zbudowany tymi zawodami.
1: Pierwszej porażki w sezonie doznał Motor Lublin. Uległ w Lesznie Unii 44-46. W tabeli prowadzi KKM Grudziądz.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Super FM. Pogoda.
5: Patrzę w niebo i aż napawam się tym widokiem. Błękitne, prawie stuprocentowo błękitne niebo nad naszym miastem. Co to oznacza? Że dzisiaj będzie dużo słońca. Teraz 12 stopni po południu, 17, nawet 18. Wiatr umiarkowany dzisiaj. Jutro osłabnie i jutro będzie cieplej. Jutro 21.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
6: Dzień dobry, tu Super FM.
5: Za 25 minut będzie godzina 9.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Już tylko lepiej na ulicach Szczecina. O tej porze bez utrudnień na Międzyodrzu. Nie ma kolejek na Moście Długim, ale także na Trasie Zamkowej w okolicach Bramy Portowej oraz w ścisłym centrum naszego miasta. Są natomiast kolejki na przykład na Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich, ale myślę, że przede wszystkim Gumieńce, Europejska, Dworska, Okulickiego i Ku Słońcu. Utrudnienia kilkuminutowe. Dzisiaj na Zagadłowicza, na Miodowej Kupczyka bardzo dobrze z przejazdem, czyli okolice Kąpieliska Głębokie. Tam utrudnień nie ma. W Alei Wojska Polskiego w okolicach Ronda Jana Olszewskiego także nie ma, myślę, co narzekać.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Ostatnie odliczanie do godziny 9:00. Jeszcze 14 minut i będzie 9:00 w poniedziałek. Ja mam nadzieję, że macie się dobrze, bo wiem, że poniedziałek może być trudny. Ale być może w poniedziałek weźmiecie się i podejmiecie decyzję. Zaczynam bieganie. Będę biegać. To ja mam dla was grupę, z którą możecie biegać, bo rozpoczął się nowy cykl spotkań dla biegaczy właśnie w centrum handlowym Ster. W ubiegły weekend kilkadziesiąt osób pokonało trasę właśnie z centrum handlowego do Parku Przygodna i z powrotem. Tak właśnie było, to była inauguracja akcji Ster na zdrowie. Następne spotkanie odbędzie się 30 maja, również w patio Centrum Handlowego Ster o godzinie 10. Wstęp jest wolny i warto przyjść, naprawdę. To jest wydarzenie dla każdego, moi drodzy. Ja też tam będę 30 maja, też będę biegł, także mam nadzieję, że widzimy się pod koniec maja. Właśnie obierzemy, mam nadzieję, wszyscy Ster na zdrowie.

0: nie pozostało nam nic, jak tylko się pożegnać. To znaczy, może nie żegnać, nie lubię się żegnać. Po prostu powiedzmy sobie do jutra. Jutro od 6 do 9 także będzie audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Także będę ja, czyli Bartek Czetowicz. Miłego poniedziałku.
1: Reklama. Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa, a tam...
6: Gorzko, gorzko!
5: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz w zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
7: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna.
1: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
13: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właśnie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
15: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
16: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
15: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu, Janusz Cieszyński.
17: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
15: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
18: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
15: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
0: Super FM. Pogoda. Coraz cieplej. Napływają ciepłe masy powietrza do stolicy Pomorza Zachodniego i z tego się bardzo cieszymy. Dzisiaj do 18 stopni, ale już od soboty prawdziwe upały. 24-25 stopni. Czekamy na prawdziwe lato w Super FM i także w Szczecinie.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Prawie 5 minut po godzinie 9. Najważniejsze tematy, które interesują nas tutaj, dziennikarzy w Super FM, ale także powinny zainteresować Was. Do południa program Super FM z widokiem na Szczecin. Ja nazywam się Jarek Fengler i pozostanę z Wami właśnie do południa.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
19: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: Wiktor Waligura i cztery pory roku. Kwadrans po dziewiątej Super FM z widokiem na Szczecin. Portowcy wygrali przedostatnie w tym sezonie spotkanie, w którym bramkę na wagę zwycięstwa zdobył 5 minut po wejściu na boisko reprezentant Iraku na Mistrzostwa Świata Hussein Ali. Zaś wynik ten oznacza, że chyba duma Pomorza zapewniła sobie w ekstraklasowe utrzymanie. Więcej informacji sportowych w sportowym podsumowaniu weekendu Piotr Jarząbek.
1: Zwycięstwo w ostatnich minutach i zapewnione utrzymanie w lidze. Piłkarze Pogoni Szczecin pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin wynikiem 1-0. Strzelcem jedynej bramki w tym spotkaniu był wprowadzony z ławki Hussein Ali, ale trzeba też docenić niesamowitą paradę bramkarza miedziowych Jasmina Buricia, po której piłka spadła pod nogi prawego obrońcy Portowców, a ten skierował ją do siatki. Zwycięstwo w Lubinie zapewniło dumie Pomorza utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Portowcy na chwilę obecną mają 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i 5 punktów straty do strefy pucharowej. Nie mogą się już znaleźć w żadnej z nich, bo do końca sezonu zostało już tylko jedno spotkanie. Zwycięstwo w ten weekend odnieśli również piłkarze Świtu Szczecin, którzy po niesamowitym powrocie na własnym stadionie pokonali 4-3 rezerwy Śląska Wrocław. Mówię o powrocie, bo pół godziny przed końcem Duma Północy przegrywała 1-3. Tę jedyną bramkę zdobył Grzegorz Awtyka, ale udało się odwrócić losy spotkania. Na listę strzelców wpisali się Maciej Koziara, ponownie Grzegorz Awtyka i Sebastian Rogala, dzięki czemu to Świtowcy dopisali sobie 3 punkty w drugoligowej tabeli i umocnili się na 10 pozycji. W ćwierćfinałowej serii Orlen Basket Ligi cały czas walczą koszykarze King Wilków Morskich Szczecin, którzy w Enea Arenie ulegli 79-82 za Stalowi Zielona Góra, przez co stan rywalizacji to teraz 1-1. W spotkaniu z powodu kontuzji nie wystąpili Przemysław Żołnierewicz i Tomasz Gielo. W trzeciej kwarcie urazu nabawił się także Nemanja Popowicz. Przed Wilkami zatem naprawdę trudne zadanie. Ćwierćfinałowa rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry, trzecie starcie serii już dzisiaj. Początek meczu za Stal Wilki Morskie o 20:15.

0: Jan Zelmerlow
1: w przedpołudniowym programie. 26 po 9. Lokalizacja tak dużego osiedla bloków na Podjuchach, gdzie jest zabudowa jednorodzinna, to budzi kontrowersje i sprzeciw, tłumaczył w naszym studiu po godzinie 8 Jakub Cichocki, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy. Podkreślał, że TBS w konkursie określił nową zabudowę na 560 mieszkań w 26 budynkach, czyli to statystycznie ponad 1000 samochodów więcej w dzielnicy, która kompletnie nie jest przygotowana na przyjęcie takiego ruchu. Za chwilę 9.30 i wiadomości z naszego miasta. Andrzej Kutys.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Reklama.
4: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juvenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kaz Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
3: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
2: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: I po reklamie.
8: W pół do dziesiątej. Wiadomości, Andrzej Kutys.
9: A zaczniemy od zderzenia na wyjeździe z miasta w okolicy zjazdu na Stare Czarnowo. W rozmowie Radia Super FM dyskutowaliśmy o kolejnej inwestycji w Podjuchach i sportowe podsumowanie weekendu. Porażka Wilków, a w serii jest 1-1.
7: Super FM. Wiadomości.
9: To zacznijmy od informacji praktycznej dla kierowców. Uwaga na wyjeździe ze Szczecina w stronę Pyrzyc na drodze wojewódzkiej nr 119, czyli Starej Trójce, na wysokości zjazdu do Starego Czarnowa. Zdarzenie informują internauci. Policja kieruje ruch objazdem właśnie przez Stare Czarnowo i możecie tam chwilę postać.
10: Więcej na stronie super.fm.
9: Zaskakująca informacja. Niewiele jeszcze o sprawie wiedzą. Będą uważnie jej się przyglądać. O kolejnej planowanej inwestycji w dzielnicy mówił w rozmowie Radia Super FM Jakub Cichocki, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy. Wyjaśnijmy, to już nie tylko sprawa bazy paliw bez odpowiednich pozwoleń, nie tylko sprawa osiedla STBS, któremu sprzeciwiają się mieszkańcy, a teraz pojawił się temat stoczni demontażowej dla barek. Chodzi o decyzję środowiskową w sprawie działki przy ulicy Szklanej, zresztą nieopodal bazy paliw, gdzie miałaby powstać, tu cytat, instalacja do przetwarzania odpadów w postaci jednostek pływających oraz punkt zbierania i przeładunku odpadów metali. Jak mówił Cichocki, sprawa wzbudziła zainteresowanie mieszkańców Podjuch.
11: Generalnie jest to bardzo mocno zaskakujące, tym bardziej, że demontaż to jest nie tylko, i to dosyć spory demontaż tego, co żeśmy przeliczyli. Sprawa jest bardzo, bardzo świeża, w związku z czym na pewno będziemy się tym i jako Rada Osiedla, jako mieszkańcy interesować bardzo mocno.
12: To był zawsze teren przemysłowy i teraz nagle się okazało, że ten teren przemysłowy jest trochę bardziej wzięty niż był wcześniej, że tam powstają nowe inwestycje, dużo bardziej spektakularne pewnie, i dopiero teraz się nagle okazało, że kurczę, ten teren przemysłowy, kiedy był takim skromnym terenem przemysłowym, to jakoś był akceptowalny, ale kiedy pojawili się wielcy inwestorzy, duże projekty, to nagle się trochę tutaj przebudziła świadomość w mieszkańcach, żeby jednak na miasto wywierać trochę więcej nacisku.
11: Pytanie jest, rozumiemy pod pojęciem zawsze, jak daleko sięgamy. Kiedyś w Podjuchach, jeszcze w czasach przedwojennych, to tam były restauracje i miejsca wypoczynkowe i kąpieliska. To są tereny, które mieszkańcy zawsze oczekiwali, że będą terenami nadwodnymi. Zresztą tak jak w całej Europie, raczej miasta przybliżają się do rzek i do tych terenów, żeby były to tereny wypoczynkowe czy też rekreacyjne.
9: I jak dodawał Cichocki, przy ulicy Szklanej jest pomysł na projekt mariny wypoczynkowej, który bierze udział w tegorocznym szczecińskim budżecie obywatelskim.
10: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
9: Na koniec podsumowanie sportowe weekendu. Osłabione kontuzjami King Wilki Morskie we własnej hali przegrały 79-82 za Stalem Zielonogoro w drugim meczu ćwierćfinału w play-off Orlen Basket Ligi. Relacja Piotra Jarząbka.
13: Kibiców zgromadzonych na arenie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem zaskoczyła niedyspozycja kapitana zespołu Tomasza Gielo, który nie wziął udziału w rozgrzewce, jak się okazało, z powodu kontuzji pleców. W połowie trzeciej kwarty na parkiet z kontuzją kostki upadł Nemanja Popowicz, który nie wrócił już na boisko, a w składzie Wilków cały czas brakuje Przemysława Żołnierewicza. Ale nie tylko nieobecności były przyczyną porażki, mówił na pomeczowej konferencji trener Wilków Maciej Majcherek.
14: Zrobiliśmy 27 strat i z tego, że Zastal rzucił 30 punktów. Myślę, że to większość była taka jakichś niewymuszonych tych strat i to był bardzo, bardzo duży nasz problem. Będziemy kombinować coś, no tak musimy, nie mamy wyjścia. Cały sezon nas omijał kontuzję, tutaj jakiś fatum niestety.
13: To nie koniec rywalizacji, podkreślał zawodnik Wilków Jakub Ucieszyński.
15: Na pewno gdzieś tam Zasa zaczął mocno fizycznie od samego początku narzucić swój styl gry i graliśmy trochę pod ich dyktando. No ale jest to seria, no jest 1-1, jedziemy do Zielonej Góry, stan rywalizacji jest 1-1, więc no dalej walczymy. Seria jest do trzech zwycięstw i na tym to wszystko polega.
13: Kolejny mecz w ćwierćfinałowej rywalizacji.

0: Wilki Morskie zagrają już dzisiaj. Spotkanie w Zielonej Górze rozpocznie się o 20:15.
1: Super FM Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecze w barwach klubu na słynnym Camp Nou. Wyprowadził drużynę jako kapitan. Murawę opuszczał przez szpaler złożony z piłkarzy i pracowników klubu. Żegnając się z fanami, był wyraźnie poruszony.
3: Para mi es un día muy emocionante.
2: Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Kiedy dołączałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. To, jak mnie przyjęliście, było niesamowite. Zawsze czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje imię. Dziękuję kolegom z drużyny, trenerom, wszystkim w klubie. Przeżyliśmy tu wielkie momenty przez te 4 lata. Jestem dumny z tego, co razem zrobiliśmy. Dziś żegnam się z Camp Nou, ale zawsze będę ją Barcelonę w sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
3: Visca el Barça y visca Catalonia!
2: Lewandowski przez 4 lata strzelił do Barcelony 119 bramek, zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary oraz Puchar Króla. Aluron Warta Zawiercie znów ze srebrem w siatkarskiej Lidze Mistrzów. W finale, tak jak przed rokiem, polski zespół przegrał z Perugią. Tym razem w starciu z Włochami nie ugrał nawet seta, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
4: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy, żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były zloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
2: Bez medalu Ligę Mistrzów zakończył projekt Warszawa, bo w meczu o trzecie miejsce przegrał z Iratem Ankara 2-3. Jannik Sinner i Elina Svitolina wygrali prestiżowy turniej tenisowy w Rzymie. Był to ostatni sprawdzian przed French Open. Wielkoszumowy turniej rozpocznie się za tydzień, ale dziś ruszają eliminacje, w których zobaczymy 3 Polki. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z francuską Alice Ram, Katarzyna Kawa z Amerykanką Ayaną Akli, a Linda Klimowiczowa z Serbką Lolą Radivojewicz. Cleveland Cavaliers uzupełnili stawkę najlepszych 4 drużyn w koszykarskiej lidze NBA. W decydującym 7 meczu drugiej rundy play-off pokonali Detroit Pistons 125-94. W finale konferencji wschodniej Cavaliers zagrają z New York Knicks Jeremiego Sochana. Na zachodzie zmierzą się ze sobą 2 najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Broniąca tytułu Oklahoma City Thunder zagra z San Antonio Spurs.
1: Super FM. Pogoda.
5: Coraz cieplej będzie w ten weekend. Dzisiaj do 17, jutro 20, w środę 21, sobota, proszę Państwa, 26 i niedziela 29 stopni.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
5: Za 24:10, już za chwilę Katarzyna Lewandowska i audycja Spróbuj Jeszcze Raz. Teraz Alvaro Soler.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie strzelaj słowami. Wyobraź sobie rozmowę jak przestrzeń między dwojgiem ludzi. Na początku jest neutralna. I w pewnym momencie pojawia się pierwsze zdanie. Bo ty zawsze, jak była poprzednia osoba, powinnaś, a kto za to odpowiada? I to nie są już zwykłe słowa. To są strzały. Każde z nich niesie coś więcej niż treść. Ocenę, porównanie, wyższość, groźbę. I druga strona to czuje. Nie musi analizować. Czuje od razu. I wtedy rozmowa przestaje być rozmową. Zaczyna być reakcją. Obrona, tłumaczenie, kontratak albo zamknięcie. I bardzo często nie chodzi o temat, tylko o to, jak został podany. Bo można powiedzieć dokładnie to samo i wywołać zupełnie inny efekt. Zamiast, bo ty zawsze robisz to w ten sposób, można powiedzieć, zauważyłam, że to się powtarza i chcę to z tobą poukładać. Zamiast, powinnaś była to zrobić inaczej, można powiedzieć, zależy mi, żeby następnym razem wyglądało to tak. Treść zostaje, zmienia się kierunek, a to robi całą różnicę. Bo słowa mogą otwierać rozmowę albo ją zamykać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim coś powiesz, sprawdź, czy to pomoże ci dotrzeć do celu. Czy tylko chcesz, żeby zabolało?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Super FM.
1: Radio Super FM.
2: Super FM.

0: Everlasting Love i Sandra. 3 minuty do 10. Super FM z widokiem na Szczecin. Coraz więcej mówimy o tym, jak być eko, jak dbać o nasze środowisko. Nasze miasto chce mocno stawiać na nowoczesny transport publiczny. Zdecydowało się o rozszerzeniu zamówienia na nowe autobusy przegubowe z napędem hybrydowym. Początkowo kontrakt obejmował 6 pojazdów, ale ostatecznie na ulicę wyjedzie ich aż 12. Za chwilę wiadomości z kraju, ze świata. Po 10 nie lada gratka dla fanów piłki nożnej. W Super FM szykujemy dla Was sporą niespodziankę.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Profit Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę!
7: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
8: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
9: O, teraz to widzę wyraźnie.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: I po reklamie.
12: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
13: Przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje, tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem i jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
14: Komenda stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo już. Nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
13: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
15: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
13: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
15: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
13: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy 3 Polki i 2 Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne 3 polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
16: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż 3 rywalki. Marzą o tym 3 polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z 8. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
13: Panowie też się szykują na 2 różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
11: Super FM. Pogoda.
17: Popołudnie ma być pogodne i słoneczne, choć od czasu do czasu pojawiać się będą chmury na wschodzie Polski, tak jak słyszeliście w wiadomościach. Silny wiatr, deszcz i grad, a na Pomorzu Zachodnim przyjemnie i coraz cieplej. Do czwartku nie powinno padać, do 17-18 stopni tyle dzisiaj prognozują synoptycy. W tej chwili 14 stopni niedaleko Politechniki Morskiej, 13 w Zdrojach obok szpitala.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
17: 5 minut po 10 studenci jeszcze nie zaczęli imprezy, a miasto już naprawdę szykuje się na komunikacyjne zamieszanie. O zmianach, o tym, jakie ulice będą zamknięte i czym będzie można dojechać na Juvenalia, o tym powiemy w naszym przedpołudniowym programie. A za kilka minut Tomek Janicki i zdradzimy wspólnie z Tomkiem trochę więcej szczegółów na temat niespodzianki, którą szykujemy dla Was w Super FM. To już od jutra.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
18: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
19: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: album nazywa się po prostu 19 i z tego to albumu Rolling in the Deep Adele. 17 minut po godzinie 10 i zapowiadany Tomek Janicki po weekendzie, wypoczęty, zrelaksowany.
1: Tak.
0: Dzień dobry, tak szybko minęło,
1: jeszcze,
0: prawda?
1: Jeszcze nie opalony, ale jeszcze to za mało tego słońca.
0: Ale będzie, Tomku, będzie. Wszystko w swoim
1: nami.
0: Czasie.
1: Ja patrzyłem na prognozy na najbliższy weekend, to jest słońce, 27 stopni, to można się cieszyć. I
0: ale to w weekend.
1: W weekend.
0: W weekend.
1: Ta temperatura będzie rosła tak stopniowo. Znaczy w Super FM w ogóle będzie temperatura rosła w tym tygodniu. Mhm. Do czerwoności aż.
0: 58 580 widzów może zasiąść jednorazowo na trybunach i kibicować. To będzie niesamowite wydarzenie.
1: Ale i stadionu to jest ważne na Narodowego w Warszawie.
0: Tak, bo wiesz, budujemy emocje. A my tutaj w Super FM tak się złożyło, że no właśnie wpadliśmy na taki genialny pomysł. Wydaje nam się genialny. Nie wiem, co wy o tym sądzicie.
1: To jest taki przedsmak nadchodzącego mundialu, który już 11 czerwca wystartuje w Stanach Zjednoczonych, bo 3 czerwca właśnie na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie mecz towarzyski Polska Nigeria.
0: No właśnie, kto chciałby pojechać z nami na to wyjątkowe wydarzenie do stolicy? Stadion Narodowy czeka. Stadion Narodowy czeka na 58 tysięcy gardeł, które będą kibicować.
1: Polska!
0: No dobrze.
1: Zasady są proste. Możemy już się trochę przedstawić,
0: proszę,
1: prawda?
0: Bardzo.
1: Odpowiadacie, słuchajcie, na 3 pytania. Już jutro, w przedpołudniu od 9 do 12. Potem strzelacie bramki, czyli mamy tak naprawdę 3 pytania, 2 osoby, które biorą udział w zabawie. Strzelacie bramkę i gramy do 2 wygranych bramek.
0: Zdecydowanie.
1: Kto pierwszy poprawnie odpowie na nasze pytania, tym samym strzelając przeciwnikowi bramkę, ten zgarnia podwójne zaproszenie na mecz towarzyski Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym w Warszawie 3 czerwca.
0: O, już od jutra sportowe pojedynki tylko w Super FM, a walczycie o podwójne wejściówki na ten mecz, przypomnijmy, 3 czerwca Polska-Nigeria.
1: No to się idealnie składa, bo 4 jest wolny, to tylko 3 bierzecie urlop i macie długi weekend sportowy. Długi weekend.
0: Warto włączyć już od jutra Radio Super FM, by wygrywać na 97,5. Teraz Laura Branigan.

0: Nie ma co się bać. Męskie granie, orkiestra, 27 minut po godzinie 10.
1: Co oni tacy optymistyczni w poniedziałek, co?
0: No właśnie. Ale chciałem powiedzieć Andrzeju, że szczęścia chodzą podobno parami. Najpierw były zbiorniki, najpierw była budowa w podjuchach. Teraz, no właśnie, kolejne aspekty wychodzą.
1: No niestety, tutaj już przechodzimy do poważniejszych kwestii, bo mieszkańcom podjuch oczywiście nie jest do śmiechu, kiedy słyszą i o rozbiórce barek, a też jest bardzo głośny temat, czyli potężne osiedle, 26 budynków, ponad 500 mieszkań i dzielnica willowa z jej małymi uliczkami. Ten temat między innymi w wiadomościach za chwilę.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację.

0: Odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
14: Wiadomości Super FM. Andrzej Kutys.
15: A zaczniemy od emocji wokół budowy osiedla w Podjuchach. Dalej są kłopoty na wyjeździe z miasta. Miasto Szczecin, urząd informuje o odbetonowaniu dwóch placów.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Podniesione głosy mieszkańców na spotkaniu w Radzie Siedzibie Rady Osiedla w miniony weekend, wątpliwości miejskich radnych i pytanie, czy 26 budynków wielorodzinnych w Podjuchach oznacza ogromne problemy dla obecnie tam mieszkających. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Jakub Cichocki, czyli wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy, przekonywał, że to oznacza statystycznie 1000 samochodów więcej.
16: Ta część osiedla nie jest przystosowana do takiego natężenia ruchu i my bardzo jasno mówimy, że tak, tam należy zbudować, ale osiedla jednorodzinne, ponieważ tak jak mówię, to będzie dużo mniejsza ilość mieszkańców, dużo mniejsza ilość bloków, budynków tak naprawdę. Natomiast też ta komunikacja jest takim elementem, który my bardzo mocno pokazujemy, że nie ma tam infrastruktury.
15: Co z tą komunikacją? Miasto ma tam inwestować, mówi radna KO Małgorzata Wleklak.
17: Pan prezes szczecińskich TBS-ów zapowiedział, że w ramach inwestycji zaplanowany jest zintegrowany plan inwestycyjny. Jest to plan, który zakłada tak naprawdę też udział miasta w tej całej inwestycji, czyli jakby nakłady zostaną poniesione nie tylko przez TBS, ale również miasto. I tutaj myślę, że w zakresie właśnie udrożnienia i usprawnienia tej komunikacji na osiedlu.
15: Radny Krzysztof Romianowski z PiS ocenia, że TBS z takiej inwestycji powinien się wycofać.
18: Teren, w którym ma powstać osiedle, czyli tak zwane Górki Podjuszańskie, to teren przede wszystkim domków jednorodzinnych. To wynika z zabudowy, z planu przestrzennego akurat w części tego terenu. I dzisiaj wsadzenie tam w pewnym sensie blokowiska, bo jednak zabudowy wielorodzinnej, w której co najmniej będzie 568 mieszkań, czyli co najmniej 1000 osób, czyli co najmniej 1000 samochodów, spowoduje zakorkowanie dzielnicy czy osiedla, które i tak już jest zakorkowane.
15: A jak sprawę komentuje Urząd Miasta, do tego tematu będziemy wracać.
13: Więcej na stronie super.fm.
15: I wracamy też do tego tematu. Kolejna godzina utrudnień. Policja kierowała ruchem na wyjeździe ze Szczecina przy zjeździe na Stare Czarnowo z drogi wojewódzkiej numer 119, czyli Starej Trójki. Zdarzyło się to po zderzeniu kilku aut. Mowa o kierunku wyjazdowym w kierunku Pyrzyc.
13: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
15: Łącz pąki kwietne, nasadzenia i siedliska dla owadów. Jak informuje miasto, wygląd zmieniły dwa place przy Twardowskiego oraz między ulicami Rugiańską i Komuny Paryskiej, mówi Sylwia Cyza-Słomska z urzędu.
7: Zlikwidowana została istniejąca nawierzchnia. Był to żurzel, beton lub asfalt.

0: Miejsce, której wysiano łąki kwietne oraz nasadzenia poprawiające jakość gleby. Obecnie łąki są w początkowej fazie wzrostu, a różnorodna roślinność została dopasowana również do potrzeb owadów, które już mogą zasiedlać powstałe na obu terenach siedliska.
1: Prace na obu placach to koszt ponad 500 000 zł z funduszy europejskich.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, dzień dobry. Rozpoczynamy serwis kulturalny i sprawdzamy, co dziś dzieje się na szczecińskich scenach i w salach koncertowych. Villa Lenza zaprasza na spektakl Pałac w Willi. To kolejna produkcja przygotowana specjalnie dla zabytkowych wnętrz willi przy Alei Wojska Polskiego. Tym razem twórcy zabierają Was do Szczecina roku 1955. W Pałacu Młodzieży trwają przygotowania do jubileuszowego koncertu, ale nagle dochodzi do tajemniczego wypadku. Pojawiają się pytania o winę, ukrywane tajemnice i organizacyjne chaos. To teatralna komedia kryminalna z historycznym tłem i dużą dawką szczecińskich odniesień. Początek o 19. Również o 19 Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Co wiemy o miłości. Scenariusz przygotował Michał Janicki. Opowiada o uczuciach bez patosu, ale z dużą wrażliwością i emocjonalną szczerością. W tym samym czasie Dom Kultury 13 Mus zaprasza na poniedziałek Jazz Fana, czyli wiosenny koncert na trzy gitary – Rudnicki, Rapa i Rappa. Na scenie spotkają się trzy muzyczne temperamenty – autorska piosenka, blues, rock i jazzowe improwizacje. Towarzyszyć im będzie wokalistka Violetta Minerva Baran. To wydarzenie zainteresuje Was, jeśli lubicie muzyczne eksperymenty i nieoczywiste połączenia stylistyczne. Nieco wcześniej, bo o 18.00 Klub Delta zaprasza na bezpłatny pokaz filmu dokumentalnego Lilka, opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dokument pokazuje poetkę nie jako ikonę literatury, ale przede wszystkim jako kobietę zmagającą się z samotnością, emigracją i chorobą. To może być jedno z ciekawszych spotkań filmowych tego tygodnia. A na zakończenie dnia recital Jacka Rudnickiego w Starej Rzeźni. Wieczór rozpocznie się o 20.00. Podczas koncertu usłyszycie premierowo utwór Helena M. poświęcony Helenie Majdaniec, legendarnej królowej Twista. Zapowiada się sentymentalna podróż przez historię szczecińskiej muzyki, ale także opowieść o pamięci i emocjach zapisanych w piosence. Dobrego dnia i do usłyszenia w kolejnych serwisach kulturalnych.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
6: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

przedpołudniowym programie najważniejsze informacje z naszego miasta i teraz informacja, z którą trudno się pogodzić. Szczecin stracił jedną z najbardziej wyrazistych postaci lokalnej historii i kultury. Zmarł Wojciech Lizak. Historyk, doktor nauk humanistycznych, działacz opozycji antykomunistycznej, dziennikarz i twórca Muzeum Polskiego Szczecina. Miał 75 lat.

0: odrobina rockowego grania Spin Doctors to Princess na przed 11 w Super FM. Są cztery warianty kolejowej zachodniej obwodnicy Szczecina. PKP PLK odkrywa karty zachodnia kolejowa obwodnica Szczecina. Dwa z nich, czyli te dwie propozycje, wiążą się z budową jeszcze jednego tunelu pod Odrą, który zupełnie ma zmienić sieć kolejową w tej części naszego regionu. Już za chwilę wiadomości punktualnie o 11, a po 11 kolejne ważne tematy z naszego miasta.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
4: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
5: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
6: Melatonina. Lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
9: Gorzko, gorzko!
8: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja, jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
10: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja... Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 11. Wiadomości Super FM.
14: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
15: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobię, ale te punkty zbiję 2 razy co pół roku.
14: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach. Dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji gali walk osób w kryzysie bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, i właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
3: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
14: W gali pod nazwą Kloszard Kombat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze.
12: Super FM. Pogoda.
0: Teraz zdecydowanie więcej chmur, ale po południu górą będzie słońce. Dzisiaj będzie do 18 stopni 13, w tej chwili niedaleko Szmaragdowego, 14 już w pobliżu placu Adamowicza, 14 stopni także na Niebuszewie.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Już w czwartek startują w naszym mieście juwenalia. Muzyczny rozkład jazdy jeszcze w tej godzinie podpowiemy. Także jakie zmiany będą czekać wszystkich kierowców, to w związku ze studencką imprezą w naszym mieście.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Spoglądamy w niebo, bo teraz Stars i Simply Red. Igor Herbut na naszej muzycznej playliście, ale także Coldplay. Prawie 6 minut po 11 do południa przy mikrofonie Jarek Fendler. Witam i kłaniam się tym, którzy właśnie teraz włączyli swoje radioodbiorniki.

Super FM z widokiem na Szczecin, 16 po 11. Ten tydzień z pewnością będzie należał do studentów. Mówią, że już są gotowi i czekają właśnie na Żaków, szczecińskich Żaków, choć nie tylko. Organizatorzy tegorocznych juwenaliów zafundowali nam naprawdę kilka koncertowych dni. Juwenalia Szczecin, przypomnijmy, to największy festiwal kultury studenckiej na Pomorzu Zachodnim. I teraz sprawdzamy koncertowy rozkład jazdy. To wszystko zacznie się w czwartek, 21 maja, koncertem wideo, w piątek Kizo i Hubert, a w sobotę Myslowic. Za chwilę kilka praktycznych wskazówek, jak przygotować się do zmian, szczególnie na drogach, bo największe utrudnienia pojawią się w rejonie Łasztowni i centrum naszego miasta. A teraz wspomniana grupa Myslowic.

0: to coraz bliżej, o czym przypomina Gordo i Loco Loco w przedpołudniowym programie 26 po 11. Jak już wspomnieliśmy, w Super FM w czwartek startują w naszym mieście Juvenalia. Do tego zaplanowany jest z 20 na 21 maja bieg nocny w naszym mieście i kierowcy będą musieli na te kilka dni przystosować się do zmienionej organizacji ruchu. Pierwsze ograniczenia zaczną obowiązywać już w środę wieczorem od 18 do 24 maja. Zamknięty będzie wjazd w ulicę Zbożową oraz ulicę nad Duńczycą za skrzyżowaniem z ulicą Spiszową. To oznacza, że kierowcy poruszający się po Łasztowni będą musieli przygotować się na objazdy i zmienioną organizację ruchu. Dodatkowe utrudnienia przyniesie bieg nocny. Trasa wydarzenia, przypominamy, poprowadzi od Placu Armii Krajowej przez Aleję Papieża Jana Pawła II, Wielkopolską, Plac Szarych Szeregów, Aleję Piastów, Plac Kościuszki, aż do ulicy Piłsudskiego. I w czasie biegu kierowcy będą musieli liczyć się z czasowym zamykaniem kolejnych odcinków ulic. Miasto zapowiada jednak, że komunikacja miejska zostanie znacząco wzmocniona i tak w dniach od 21 maja wydłużone zostanie kursowanie tramwajów linii 2, 7 i 8.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca! Juvenalia Szczecin 2026! W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juvenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał

0: 20% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
6: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Ale musiała być ta basta. Tak, Marquez, Vayamos, Compañeros, 16 minut i będzie południe. Teraz w Super FM Sport. Pogoda idealna, by kibicować, a może, no może właśnie spotkamy się na kortach przy Wojska Polskiego, gdzie jest Bartek Czetowicz. Cześć Bartku, dzień dobry.
1: Halo, halo, dzień dobry, prosto z kortów przy Alei Wojska Polskiego, mam nadzieję, że się słyszymy.
0: Tak jest, ja słyszałem, że ty bardzo często grasz w padle, ale nie wiedziałem, że w tenisa.
1: Mam taką małą przeszłość tenisową, ale też bym nie przesadzał. Chyba więcej tych gemów i setów rozegrałem właśnie w meczach padlowych niż tenisowych, ale to nie o mnie miało być to wejście, tylko o wyjątkowym turnieju, jaki już za chwilę, za 15, za 14 minut, w samo południe rozpoczyna się na kortach przy Alei Wojska Polskiego, bo to Szczecin Cup by Kia Polmotor 2026. Wyjątkowe wydarzenie, kolejna już w zasadzie edycja, 16. edycja tego turnieju w województwie zachodniopomorskim. Dlaczego jest to wyjątkowy turniej? Dlaczego wyjątkowa rywalizacja? Ano dlatego, że w najbliższych dniach na kortach przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie zmierzy się 120 zawodników z całej Europy, to znaczy między innymi z Grecji, Łotwy, Danii, Czech, Belgii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, młodych zawodników, bo w kategorii do lat 14 oraz 16. Także tych emocji będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i sporo osób przyjechało z całej Europy do Szczecina właśnie, także mam nadzieję, że oprócz samego grania wystarczy im czasu również na zwiedzanie.
0: Spoglądałem na prognozę pogody, to myślę, że to jest taka idealna pogoda, 17-18 stopni na to, żeby właśnie wystąpić na kortach. Myślę, że to jest to, o czym chyba pewnie uczestnicy marzyli. Nie za gorąco, nie za zimno.
1: Piękna aura jest rzeźko, słońce nie razi w oczy aktualnie na kortach, no jutro będzie nieco inaczej, ale akurat na słońce czy te 20-stopniowe temperatury to nie ma co narzekać, bo oczywiście podczas tego grania na kortach zewnętrznych największą męką są opady deszczu. Tych opadów deszczu, tak jak spoglądałem na najbliższe dni, to w Szczecinie w prognozach nie ma, a więc mam nadzieję, że zawodnicy też nie będą mieć problemu z rozegraniem tego turnieju.
0: Prosto z kortów na Wojska Polskiego relacjonował Bartek Czetowicz. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: I kto mówił, że w poniedziałek może być trudno? Super FM, zawsze damy radę. Za chwilę wiadomości w południe, a tuż po nich Szczecin bez tajemnic i Małgosia Duda. Będzie także Klinika Zdrowia i Nina Manduk-Czyżyk, a także nowości filmowe od Krzyśka Spora. Ja nazywam się Jarek Fengler, dziękuję za wspólne przedpołudnie. Jutro po 9:00 przywita się z Wami Tomek Janicki.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Autopromocja.
4: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda.
5: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
9: Hello Chery
8: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
10: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
11: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
12: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
10: O, teraz to widzę wyraźnie.
2: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.
3: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
4: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca. Ruszyło już ich sprawdzanie.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Dorota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek. Wynagrodzeń więcej, o tym Grzegorz Kozioł.
5: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
6: I 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
5: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
6: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
5: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
4: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
7: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
4: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, a także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
8: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
4: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Prace rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur i będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.
2: To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dawno, dawno, bo jakieś 900 lat temu, żył w Szczecinie pewien bogaty kupiec, który był też rajcą miejskim, a jak wypływał na wyprawy handlowe, to czasami też stawał się korsarzem albo też hąśnikiem, czyli zamiast handlować, to po prostu łupił innych. Wzbogacił się właśnie na handlu i korsarstwie, a o jego życiu, czyli o życiu Wyszaka, wiemy co nieco z żywotu świętego Ottona. Otóż w 1126 roku Wyszak wypłynął z wyprawą w stronę duńskich wybrzeży. A ponieważ wyprawa była bardziej łupieszcza niż handlowa, naraził się Duńczykom, został pojmany i trafił do więzienia. Jego statki zostały rozbite, a załogę wybito w pień. Wyszak w tym duńskim więzieniu miał sporo czasu na myślenie, co sprawiło, że zwrócił się w stronę opowieści biskupa Ottona o chrześcijańskim Bogu i o nowej religii. Uważa się, że Bożej pomocy Wyszak zawdzięcza swoje ocalenie i cudowny powrót do Szczecina. Podobno przepłynął morze w maleńkiej łódce. Dzisiaj w Szczecinie kilka miejsc nawiązuje do tej opowieści. Mieliśmy kiedyś w Szczecinie ulicę Wyszaka, która już nie istnieje. To tą ulicą do czasu słynnej katastrofy poprowadzona była trasa tramwaju numer 6. Mamy postać Wyszaka na fontannie, która stoi u podnóża wału Chrobrego. Mamy też instalację nazywaną Łodzią Wyszaka, która stoi na początku Alei Żeglarzy, czyli na brzeżu Odry w pobliżu Mostu Długiego. I wreszcie mamy nazwany jego imieniem lokalny browar, który mieści się w piwnicy ratusza staromiejskiego, czyli w miejscu, w którym prawdopodobnie Wyszak pojawiał się, a może i spacerował 900 lat temu.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
2: Gorzko, gorzko!
1: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek. Przed nami kilka interesujących wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych. Villa Lenza zaprasza dziś o 19 na spektakl Pałac w Willi. Tym razem akcja przenosi widzów do Szczecina połowy lat 50. W Pałacu Młodzieży przygotowywany jest jubileuszowy koncert, jednak niespodziewany wypadek uruchamia lawinę podejrzeń i wzajemnych oskarżeń. Twórcy łączą kryminał, komedię i lokalną historię, tworząc widowisko osadzone w autentycznych wnętrzach zabytków.

0: Rapa i Jarosław Rapa. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen improwizacji, jazzu, bluesa i rocka. W klubie Delta dziś projekcja filmu Lilka, opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To dokument Małgorzaty Frymus, który odsłania prywatne życie poetki i oparty został m.in. na jej emigracyjnych zapiskach. Początek o 18. Na finał dnia Stara Rzeźnia zaprasza na recital Jacka Rudnickiego, połączony z premierą piosenki Helena M., inspirowanej postacią Heleny Majdaniec. To wydarzenie dla tych, którzy lubią muzyczne opowieści z lokalnym charakterem i nostalgicznym klimatem. Po więcej informacji zapraszam do kolejnych serwisów kulturalnych.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: To jest Super FM.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: Witam w kolejnym wydaniu Niezłego Aparatu. Mam nadzieję, że noc muzeów przebiegła wam w bardzo fajny sposób i dużo ciekawych zdjęć udało wam się zrobić. Oczywiście, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, no to jesteśmy właśnie po weekendzie, po tej sobocie 16 maja, kiedy była noc muzeów. Ja o tym wspominałem, to była, myślę, świetna okazja do tego, żeby spróbować swoich sił w bardzo różnej fotografii, no przede wszystkim w tej fotoreporterskiej, czyli nastawionej na relacjonowanie tego wydarzenia, pokazywanie ludzi w nim uczestniczących, ale także przecież były różne wystawy, przecież można było robić zdjęcia ekspozycji, czy też nie wiem, jak Muzeum Techniki była parada starych samochodów, to również było, myślę, świetna okazja, żeby robić zdjęcia. To tylko wybrane przykłady naturalnie z tego, co można było zrobić. Mam nadzieję, że się bawiliście świetnie. Natomiast a propos zdjęć, nazwijmy to plenerowych, to cóż, po plenerze Niezłego Aparatu w ogrodach dendrologicznych Przelewice, w ogrodzie dendrologicznym Przelewice, no mało tych zdjęć przyszło, ale rozumiem, to jest też taka sytuacja. Wyjaśniając, jeżeli jeździmy na plener Niezłego Aparatu, to później to jest wasza decyzja, czy wysyłacie zdjęcia tutaj do mnie, czy też nie. No poczekam jeszcze, być może jeszcze będzie okazja, żeby o tych kadrach powiedzieć. Natomiast skoro już jest okazja, żeby na progu tego nowego tygodnia, o ile oczywiście słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, a nie na przykład w podcastach, no więc wypada powiedzieć, że szykują się kolejne wydarzenia fotograficzne i mam nadzieję też, że na przykład Jacek Fiałkowski, który zaprasza na 55 lat twórczości swój benefis Książnicy Pomorskiej, to będzie się odbywać w najbliższy czwartek o godzinie 18, czyli 21 maja. No mam nadzieję, że jeszcze Jacka Fiałkowskiego uda się wcześniej do Niezłego Aparatu zaprosić. Podobnie też, chociaż to już nieco później, bo na 30 maja również już możecie planować kolejne spotkanie w Altanie 1893 Przemysław Kucharski, Moja droga do fotografii, czyli spotkanie autorskie. To jeszcze nie ten weekend, tylko następny, ale już tak wam zajawiam. Zajrzyjcie na stronę Altany 1893 przy ulicy Bałuki. Warto sobie zaplanować. Naprawdę to są bardzo fajne spotkania. Pasjonaci fotografii naprawdę dobrze się tam bawią. Zresztą niedawno byłem w Altanie, nagrywałem jednego z gości, którego właśnie Andrzej Graba-Grabowiecki, prowadzący Altanę, zaprosił. Natomiast jeszcze wracając na chwilę, tak się zastanowiłem a propos plenerów Niezłego Aparatu. Jeżeli macie jakieś pomysły na jakieś miejsca, gdzie moglibyśmy pójść, no to dawajcie znać. ak@super.fm. Przypomnę, że te plenery są otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i umiejętności. Być może macie jakieś takie pomysły na miejsca, które po prostu no, będą współgrały z waszymi oczekiwaniami. Fakt faktem też, że ten nasz wyjazd do Przelewic, to też tak troszeczkę niefortunnie się złożyło, że były różne inne aktywności fotograficzne i część osób po prostu nie mogła wziąć udziału. Postaram się to następnym razem lepiej skoordynować. A tak czy owak, jesteśmy w kontakcie, słuchamy audycji o fotografii w Radiu Super FM i do usłyszenia w kolejnym programie.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: plan na pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 złotych za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą,
13: och!
14: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Jest 13. Wiadomości Super FM.
20: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego.
18: Super FM. Wiadomości.
20: Dorota Wertycka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Radzewicz.
21: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
22: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
21: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
22: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
21: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
20: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów, 3 osoby zmarły. Wiceszef szefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
0: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, a ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
20: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprowcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W miniony czwartek w Cannes odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i wywołała ona tam niemałe poruszenie. Choć do końca festiwalu jeszcze daleko, a na premiery czeka wiele oczekiwanych filmów, o produkcji Pawlikowskiego pisze się jako kandydacie do nagród, a na pewno do jednej z nich. Amerykańskie Variety pisze, że Sandra Hüller, odtwórczyni głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego, rozpoczęła w Cannes swoją drogę do Oscara. Ojczyzna to pierwsza fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię, a następnie nominację do Oscarów. Nakręcona w czerni i bieli Ojczyzna koncentruje się na relacji między noblistą Tomaszem Mannem a jego córką Eriką, graną przez Sandrę Hüller. Akcja rozgrywa się latem 1949 roku w Niemczech. Premierowy seans Ojczyzny w Cannes dla prasy zwieńczyła burza oklasku. Po odbywającej się równolegle w Grand Theater Lumière światowej premierze ekipę uhonorowano 6-minutową owacją na stojąco. Pawlikowski po raz kolejny zachwycił większość krytyków. Piszący dla portalu Deadline Damon Weiss nazwał Pawlikowskiego mistrzem filmowej precyzji i dyscypliny artystycznej. To ambitne przedsięwzięcie, czego można się było spodziewać po reżyserze Idy i równie błyskotliwej Zimnej Wojny. Jonathan Romney ze Screen Daily zwrócił uwagę m.in. na dopracowany scenariusz, który z należytą uwagą traktuje kwestie polityczne, historyczne i literackie oraz skojarzenia z poprzednimi dziełami polskiego twórcy. Ryan Latanzo z IndieWire ocenił, że Ojczyzna to skrupulatnie zrealizowana odyseja przez powojenne żale Europy, stylistycznie nawiązująca do Idy i Zimnej Wojny, może stanowić uzupełnienie tej luźnej trylogii. Polska prasa pisze o filmie z zachwytem, co nie jest zaskoczeniem. Film w naszych kinach pojawi się już 19 czerwca, a ja już dziś zapraszam do Kina Pionier 1907 na spotkanie z Ojczyzną w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
3: Gorzko, gorzko!
2: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
4: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, taras, elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Stanowi jedną z najbardziej popularnych dolegliwości neurologicznych. Migrena, bo o niej mowa, jest tematem dzisiejszej audycji. A porozmawiamy o migrenie ze specjalistką, neurologiem, panią doktor nauk medycznych Martą Bot-Olejnik. Witam serdecznie, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Czy migrena jest chorobą, czy jedynie objawem?
2: Chorobą, zdecydowanie chorobą. To nie jest tylko objaw, to nie jest zwykły ból głowy. Migrena to cały zestaw objawów. To ból głowy, nadwrażliwość na światło, nadwrażliwość na dźwięki, wymioty, nudności. A czegoś takiego nie możemy nazwać ani fanaberią, ani tylko zjawiskiem, tylko ciężką chorobą, upośledzającą życie, jakość życia wielu pacjentów, pacjentek i wielu ludzi.
1: Chyba każdy z nas doświadczył bólu głowy. Czy migrena to taki silniejszy ból głowy, regularny? Jak zdefiniować migrenę?
2: Migrena to na pewno regularny ból głowy, napadowy. Może występować z różną częstotliwością. U niektórych pacjentów będzie to jeden napad w miesiącu, u innych pacjentów jeden napad na 3 miesiące, a niektórzy pacjenci, jest to około od 2 do 5% społeczeństwa, będą mieli ponad 15 dni bólu w miesiącu, a często jest to nawet więcej tych dni bólu w miesiącu. Pytając pacjentkę, ile dni boli cię głowa, ona potrafi powiedzieć: mogę policzyć na palcach, ile dni mnie ta głowa nie boli. Także już wiemy, że ta częstotliwość bólów migrenowych głowy jest bardzo różna. Jak silny jest to ból? No myślę, że skoro pacjentka przychodzi do mnie do gabinetu i mówi, że mogłaby opisać ten ból, jakby ktoś jej żelazko przykładał do oka, to myślimy, że to jest bardzo silny ból głowy. Nie jest to najsilniejszy ból głowy z samoistnych bólów głowy, bo najsilniejszym bólem głowy to jest klasterowy ból głowy nazywany bólem samobójców, ale migrena należy do bólów głowy o średnim i dużym natężeniu.
1: Czy to prawda, że migrena częściej dotyka kobiet?
2: Jak najbardziej, migrena częściej dotyka kobiet, a w wieku dziecięcym jest to choroba częściej występująca u chłopców. Także niestety kobiety górą.
1: Czyli dzieci również miewają migreny.
2: Dzieci również miewają migreny. Migrenowe bóle głowy u dzieci wyglądają zdecydowanie inaczej. Są to bóle całej głowy, bóle opasujące tą głowę, też z wymiotami, też z nudnościami. Ale migrena u dzieci może także przebiegać jako napadowe wymioty albo napadowe bóle brzucha. I znamy wiele historii, kiedy przychodzi pacjentka do mojego gabinetu i mówi, że często rodzice zabierali ją z lekcji, bo miała napadowe bóle brzucha i była diagnozowana w kierunku różnych chorób, a dopiero po kilku latach występowały u niej napadowe bóle głowy.
0: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Hej, Kea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szczecin. Czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl. I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Dorota Wertycka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenia odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
5: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
3: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
3: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenie sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
3: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
8: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
3: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
2: Super FM, 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Gdyby ktoś nigdy wcześniej nie widział norweskiego święta narodowego i przypadkiem znalazł się tam 17 maja, tak, to właśnie było wczoraj, mógłby przez chwilę pomyśleć, no, że trafił na ogromny festiwal, rodzinny piknik albo jakąś taką paradę dzieci. No, ulice pełne ludzi, tysiące flag, muzyka, śmiech, orkiestry, również odświętnie ubrani mieszkańcy. No a potem pojawia się pytanie, a gdzie są wojskowe defilady, jakieś oficjalne uroczystości? Nie ma, bo norweski 17 maja wygląda zupełnie inaczej niż większość świąt narodowych na całym świecie. Historia zaczyna się w 1814 roku, kiedy Europa właśnie podnosiła się po wojnach napoleońskich, Norwegia znajdowała się w bardzo nietypowej sytuacji. Przez ponad 400 lat była związana z Danią, ale po zakończeniu wojen mocarstwa postanowiły przekazać ją Szwecji. No, Norwegowie nie byli zachwyceni takim pomysłem i właśnie wtedy, 17 maja 1814 roku, w niewielkiej miejscowości Eidsvoll, grupa przedstawicieli kraju podpisała norweską konstytucję. Jedną z najstarszych obowiązujących konstytucji świata. Co ciekawe, Norwegia i tak weszła później w Unię ze Szwecją, ale ten dzień pozostał symbolem czegoś znacznie większego. Marzenia o własnym państwie, własnej tożsamości. No, najciekawsze jest to, jak Norwegowie postanowili świętować. No bo zamiast eksponować głównie siłę państwa, postawili na ludzi. No i przede wszystkim na dzieci. To właśnie dzieci są głównymi bohaterami tego dnia. W całym kraju organizowane są ogromne pochody szkolne, zwane barnetog. Dzieci maszerują ulicami z flagami, śpiewają, machają do mieszkańców, przechodzą przez centra miast. No, tradycja ta ma bardzo ciekawą historię. W XIX wieku jednym z gorących zwolenników dziecięcych pochodów był pisarz i poeta Bjørn Stjerne Bjørnson, autor słów norweskiego hymnu narodowego. I uważał on, że święto powinno należeć do przyszłości kraju, czyli właśnie do najmłodszych. No i do dziś ten pomysł pozostał żywy. Tego dnia Norwegowie zakładają też bunady, czyli tradycyjne stroje ludowe. No i nie są to przebrania wyciągnięte z muzeum raz na kilka lat, takie wyciągane. Nie. Dla wielu rodzin bunad jest czymś bardzo osobistym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Każdy region ma własne wzory, ma własne kolory, hafty. Znawcy nawet potrafią po stroju rozpoznać, skąd pochodzi dana osoba. No więc ten 17 maja pokazuje coś bardzo ciekawego o Norwegii. Pokazuje, że patriotyzm nie musi być głośny, wojskowy, pompatyczny, ale może wyglądać inaczej. Może być świętem ludzi, rodzin, dzieci, wspólnej radości. No i może właśnie dlatego dla wielu Norwegów nie jest to po prostu dzień wolny od pracy, ale jest to dzień, w którym cała Norwegia wychodzi na ulicę i mówi: to jest nasza opowieść. Pięknie to wygląda i już za rok będziemy mogli znowu o tym samym święcie poopowiadać. A tymczasem do usłyszenia, miłego dnia, cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Iwona. W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, czas na popołudniowy przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Jednym z najciekawszych teatralnych wydarzeń tego wieczoru będzie spektakl Pałac w Willi, prezentowany o 19 w Willi Lenza. Akcja przedstawienia rozgrywa się w 1955 roku, podczas przygotowań do jubileuszowego koncertu w Pałacu Młodzieży. Kiedy dochodzi do tajemniczego incydentu, każdy staje się podejrzany. Twórcy sięgają po konwencję komedii kryminalnej, ale jednocześnie przypominają klimat powojennego Szczecina. To teatr, który dobrze wykorzystuje historyczne wnętrza i lokalne konteksty. Także o 19:00 Teatr Kameralny zaprasza na spektakl Co wiemy o miłości. Przedstawienie opowiada o uczuciach i codziennych relacjach między ludźmi. Twórcy przypominają, że miłość wymaga odwagi, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. W tym samym czasie w Domu Kultury 13 Mus rozpocznie się koncert Poniedziałek Jazz Fana. Na scenie pojawią się Jacek Rudnicki, Wojciech Rapa i Jarosław Rapa. Wieczór połączy jazz, blues, rock i autorską piosenkę. Towarzyszyć im będzie Violetta Minerva Baran. Zapowiada się koncert pełen improwizacji i muzycznych niespodzianek. Klub Delta pokaże dziś film dokumentalny Lilka, opowieść o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Reżyserka Małgorzata Frymus skupia się na mniej znanych, intymnych fragmentach życia poetki. Początek o 18:00, a wstęp jest bezpłatny. Wieczorem też Stara Rzeźnia zaprasza na recital Jacka Rudnickiego i premierę utworu Helena M. poświęconego Helenie Majdaniec. Organizatorzy zapowiadają muzyczny wieczór pełen wspomnień, ale także nowych inspiracji. Początek o 20:00. Na kolejny serwis kulturalny zapraszam już za godzinę.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Radio Super FM.
9: Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie strzelaj słowami. Wyobraź sobie rozmowę jak przestrzeń między dwojgiem ludzi. Na początku jest neutralna. I w pewnym momencie pojawia się pierwsze zdanie. Bo ty zawsze, jak była poprzednia osoba, powinnaś, a kto za to odpowiada? I to nie są już zwykłe słowa. To są strzały. Każde z nich niesie coś więcej niż treść. Ocenę, porównanie, wyższość, groźbę. I druga strona to czuje. Nie musi analizować. Czuje od razu. I wtedy rozmowa przestaje być rozmową. Zaczyna być reakcją. Obrona, tłumaczenie, kontratak albo zamknięcie. I bardzo często nie chodzi o temat, tylko o to, jak został podany. Bo można powiedzieć dokładnie to samo i wywołać zupełnie inny efekt. Zamiast, bo ty zawsze robisz to w ten sposób, można powiedzieć, zauważyłam, że to się powtarza i chcę to z tobą poukładać. Zamiast, powinnaś była to zrobić inaczej, można powiedzieć, zależy mi, żeby następnym razem wyglądało to tak. Treść zostaje, zmienia się kierunek, a to robi całą różnicę. Bo słowa mogą otwierać rozmowę albo ją zamykać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim coś powiesz, sprawdź, czy to pomoże ci dotrzeć do celu. Czy tylko chcesz, żeby zabolało?
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
3: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
4: Gorzko, gorzko!
3: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Jest 15. Wiadomości Super FM.
19: Uwaga na burzę z silnym wiatrem. Są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Dorota Werdycka. Uwaga na burzę i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
20: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
19: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach. Warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk, szef polskiego rządu. Podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
21: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
19: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. zaplanowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
0: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
19: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna Inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Gądziołka?
1: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
22: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
1: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
22: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
1: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
19: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji Stołeczny Ogród Zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w Stołecznym Zoo w najbliższą środę.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Elton John i Dua Lipa w Super FM. Tak dla was gramy w poniedziałkowe popołudnie. Na zegarach 21 minut po godzinie 15. A ja sprawdzam, co dzieje się na drogach w stolicy Pomorza Zachodniego. Aktualnie sznur samochodów czeka na przejazd ulicą Energetyków w stronę Śródmieścia. Podobnie jest na trasie zamkowej, choć tutaj wydaje się, jakby było nieco przyjemniej na tej drodze. Zatłoczone nabrzeże Wieleckie od strony ulicy Kolumba przybywa z minuty na minutę kierowców, także na Wyszyńskiego, a zator zaczyna się już od skrzyżowania z ulicą Sołtysią w kierunku Bramy Portowej.
3: Tu są korki.
2: A pan lektor ma na myśli Mieszka Pierwszego w stronę Placu Szerockiego. Zresztą podobnie jest w okolicy Ronda Uniwersyteckiego czy Hakena. Tutaj także utrudnienia czekają was na obwodnicy Przecławia i Floriana Krygiera jadąc od strony dzielnicy Podjuchy. Pozdrawiam z motoryzowanych na Zegadłowicza, czyli to droga 115 z Pilchowa do Szczecina. Tutaj potrzebujecie 10, może nawet 15 minut, by przejechać dalej. Hamulec przyda się także w okolicy węzła Łękno. Stoi Trauguta do Wojska Polskiego czy Majdańskiego w kierunku dzielnicy Pogodno.
3: Noga z gazu.
2: Na Wszystkich Świętych i to nie ma znaczenia, w którą stronę jedziecie. Bogumińska stoi w obu kierunkach, ale to już taki standard, tak samo jak jest na rondzie Gierosa czy Giedroycia na Niebuszewie.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: A zawsze jakbyście mieli chęć, to możecie do nas zadzwonić. To wystarczy wybrać w telefonie nasz
4: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
2: I już i dajecie nam znać o tym, co dzieje się na szczecińskich drogach.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło Cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd teraz. Elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
7: Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę!
8: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
9: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
7: O, teraz to widzę wyraźnie.
10: Szczecin, czas na trening bez ograniczeń. Od 15

0: Fabryka Wody w Szczecinie. Tu jest twój 24-godzinny klub fitness. Do zobaczenia na treningu.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, przed nami kilka ciekawych propozycji na poniedziałkowy wieczór w Szczecinie. O 19 w Willi Lenza rozpocznie się spektakl Pałac w Willi. To kolejna produkcja realizowana specjalnie dla tej przestrzeni. Tym razem przeniesiecie się do roku 1955 i poznacie kulisy przygotowań jubileuszowego koncertu w Pałacu Młodzieży. Tajemniczy wypadek wywołuje serię podejrzeń i konfliktów. Twórcy łączą humor, kryminalną zagadkę i historię miasta. Warto zwrócić uwagę, że takie projekty coraz mocniej wpisują Willę Lenza w mapę najciekawszych miejsc teatralnych Szczecina. Również o 19:00 Teatr Kameralny pokaże spektakl Co wiemy o miłości. To opowieść o emocjach i relacjach międzyludzkich przygotowana przez Michała Janickiego. A w 13:00 Muzach także o 19:00 rozpocznie się poniedziałek jazzfana, czyli koncert Rudnicki, Rapa i Rapa. Trzech gitarzystów reprezentujących różne muzyczne światy spotka się na jednej scenie. Blues, rock i jazz, a także autorska piosenka. Stworzą wieczór pełen improwizacji i artystycznych dialogów. O 18:00 Klub Delta zaprasza na dokument Lilka, opowieść o Marii Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej. Film Małgorzaty Frymus pokazuje poetkę z bardzo osobistej perspektywy. A na zakończenie dnia warto zajrzeć do Starej Rzeźni. O 20:00 rozpocznie się tam recital Jacka Rudnickiego, połączony z premierą utworu Helena M., dedykowanego Helenie Majdaniec. Więcej informacji w kolejnym serwisie kulturalnym. Dobrego dnia!
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Coldplay w Super FM jeszcze przed godziną 16 i z taką muzyką przyjemnie jedzie się przez zatłoczone ulice Szczecina, a te spotkacie między innymi na Szczanieckiej. Powoli jedzie się w stronę Wilczej, tak samo jest na Stalmacha, a Łady korkuje się na skrzyżowaniu z Dibuła. Powiększył się korek na Mieszka I w stronę Placu Szerockiego. Tłoczno także na Bohaterów Warszawy na odcinku od Ronda Siwka do Krzywoustego. Stoi południowa do Ronda Hakena, tak samo jak Floriana Krygiera jadąc z Podjuch. Włościańska to pewny postój do Tamy Pomorzańskiej, a na Pomorzanach
3: roboty na drodze.
2: I to generuje utrudnienia na Alei Powstańców Wielkopolskich, Frysztackiej, Ruskiej, Orawskiej czy Częstochowskiej aż do Milczańskiej. Drogi w stronę prawobrzeżnej części miasta są przejezdne i to jest dobra informacja, niezależnie od tego, czy jedziecie od strony Ustowa czy Śródmieścia. Zatrzymacie się na dłużej dopiero na Hangarowej, skrzyżowanie z Gryfińską czy w Zdrojach przy rondzie Ułanów Podolskich. Tutaj stoi Leszczynowa, jak i Batalionów Chłopskich.
3: Tu są korki.
2: A mowa o Zwierzynieckiej do Kurzej. Korkuje się węzeł Kijewo. Jeśli jedziecie od strony Goleniowa, warto decydować się na wjazd do miasta węzłem Dąbi, a potem kontynuować i Rydową do Ronda Gryfa, albo Tczewską do Goleniowskiej. Tam będziecie potrzebowali około 5, no może 10 minut, by przejechać dalej do Racławickiej lub Emilii Gierczak. A kolejna pomoc drogowa już po godzinie 16. Te przedstawi dla Was Andrzej Kutys, a ja słyszę się z Wami już jutro po 9 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Tomek Jański. Pięknego popołudnia Wam życzę.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Reklama.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Są miejsca, które zapamiętujesz sercem. Hotel, restauracja jachtowa. A tam...
5: Gorzko, gorzko!
4: Twoje wesele, komunia, urodziny, jubileusz. W zabytkowej, klimatyzowanej sali z dekoracją w Twoim stylu. Ogród i taras z widokiem na Odrę i doskonała kuchnia. Hotel, restauracja jachtowa. Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe chwile.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 16. Wiadomości Super FM.
13: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła. Sprawa zgłoszona do UOKiK-u.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Dorota Wertycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
14: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
13: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. SPOEM złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa SPOEM Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
0: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
13: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
15: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
13: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
11: Super FM. Pogoda.
16: Temperatura wieczorem i w nocy spadająca tak do okolicy 10 stopni na plusie, po czym w ciągu dnia, dzisiaj teraz 18, a jutro nawet koło 20 stopni w Szczecinie zapowiadane. Zresztą jutro ma być jeszcze więcej słońca w naszym mieście według prognoz, oczywiście bez wiatru. Jeżeli chodzi o wiatr, no to może trochę wiać, ale chyba mniej niż dzisiaj. W nocy ten wiatr powinien się nieco uspokoić, ciśnienie cały czas na dosyć wysokim poziomie.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
11: Ale to był dzień.
16: A zobaczymy, czy ciśnienie podniosą Wam tematy tego wydania magazynu Ale to był dzień. W poniedziałek 18 maja Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam przez najbliższe 2 godziny, ale też i po 18 mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek, jego popołudniowy gość rozmowy Radia Super FM. No i właśnie a propos tej rozmowy, dzisiaj od rana wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy u nas, a że temat związanych z podjuchami sporo się ostatnio zrobiło i to takich, które budzą ogromne emocje. Przecież całkiem niedawno chociażby relacjonowaliśmy tam protest mieszkańców na ruchliwym skrzyżowaniu, a wyszedł zupełnie nowy temat budowy tam stoczni złomowej, czyli no jednym słowem dzieje się, chociaż podejrzewam, że nie tak jakby sobie mieszkańcy życzyli. No więc ten temat był dzisiaj od rana u nas w rozmowie Radia Super FM, to jeszcze raz powiem a propos podnoszenia ciśnienia, ale także i ogromne emocje przeżywali kibice w naszym mieście i nie tylko, czy też w mieście to ci, którzy byli na meczu King Wilków Morskich Szczecin w Enea Arenie, natomiast oczywiście zaczął się ten weekend od spotkania Pogoni Szczecin. Spotkania, które, to już wiemy, nie jest to niespodzianka, nie będzie to trzymał suspensu, no więc dało to spotkanie utrzymanie portowcom w piłkarskiej ekstraklasie, chociaż dodajmy też, że to jest ponad bodajże 44 punkty i jeszcze trzeba było się zastanawiać nad ligowym bytem, także wyjątkowy jest to sezon w tej lidze, ale także smutna informacja dotycząca tego, że odszedł, zmarł Wojciech Lizak, czyli osoba znana w Szczecinie, historyk, nie tylko, prowadził popularny antykwariat, dał się poznać przez wiele lat ze swojej działalności publicznej. Spotkałem się z osobą, która przez lata z panem Wojciechem współpracowała. Również takie wspomnienie w tym programie będzie.

0: Czas na pierwszy temat w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM, czyli mamy kolejną kwestię związaną z podjuchami i nie jedyną, jeszcze dodajmy, poruszaną od samego rana w naszej rozmowie Radio Super FM, bo mamy kwestię budowy osiedla. Osiedla i to nie byle jakiego. Tam mowa o 26 budynkach, które chce postawić Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i o tym rozmawialiśmy dzisiaj. Zresztą nie tylko o tym, ale tą sprawą tej budowy zajmuje się mój redakcyjny kolega Piotr Jarząbek.
1: W weekend odbyło się spotkanie z mieszkańcami, radni w tej sprawie są niezgodni, a miasto zapewnia, że jeszcze wiele może się zmienić. Po budowie nielegalnej bazy paliw mieszkańcy Podjuch po raz kolejny mają wątpliwości, czy inwestycja, tym razem Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jest potrzebna na ich osiedlu. Chodzi o postawienie 26 budynków wielorodzinnych na działce między ulicami Sąsiedzką, Ukośną i Wschodnią. Jak mówił Jakub Cichocki, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuchy w dzisiejszej porannej rozmowie Radio Super FM, pomysł jest dobry, ale nie w takiej formie.
2: Ta część osiedla nie jest stosowana do takiego natężenia ruchu i my bardzo jasno mówimy, że tak, tam należy zbudować, ale osiedla jednorodzinne, ponieważ, tak jak mówię, to będzie dużo mniejsza ilość mieszkańców, dużo mniejsza ilość bloków, budynków tak naprawdę. Natomiast też ta komunikacja jest takim elementem, który my bardzo mocno pokazujemy, że nie ma tam infrastruktury.
1: To miejsce jest też słabo skomunikowane, ale wraz z inwestycją powinno się to zmienić, mówi radna Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Wleklak.
3: Pan prezes szczecińskich TBS-ów zapowiedział, że w ramach inwestycji zaplanowany jest zintegrowany plan inwestycyjny. Jest to plan, który zakłada tak naprawdę też udział miasta w tej całej inwestycji, czyli jakby nakłady zostaną poniesione nie tylko przez TBS, ale również miasto. I tutaj myślę, że w zakresie właśnie udrożnienia i usprawnienia tej komunikacji na osiedlu.
1: Wątpliwości co do inwestycji ma przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krzysztof Romianowski.
4: Teren, w którym ma powstać osiedle, czyli tak zwane Górki Podjuszańskie, to teren przede wszystkim domków jednorodzinnych. To wynika z zabudowy, z planu przestrzennego akurat w części tego terenu i dzisiaj wsadzenie tam w pewnym sensie blokowiska, bo jednak zabudowy wielorodzinnej, w której co najmniej będzie 568 mieszkań, czyli co najmniej 1000 osób, czyli co najmniej 1000 samochodów, spowoduje zakorkowanie dzielnicy czy osiedla, które i tak już jest zakorkowane.
1: Jak zapewnia Sylwia Cyza-Słomska, rzeczniczka prasowa STBS-u, pierwotne wizualizacje mogą jeszcze ulec zmianie przy projektowaniu ostatecznej inwestycji.
5: Jest na pewno punktem wyjścia, natomiast z pewnością nie jest też taką ostateczną formą i ta ostateczna forma będzie wypracowana. Całe przygotowanie obejmuje również konsultacje społeczne, podczas których będziemy pytać mieszkańców o te rozwiązania i będą mogli wyrazić swoją opinię na ich temat.
1: Do tematu inwestycji STBS-u w Podjuchach na pewno będziemy jeszcze wracać, a pierwsze wizualizacje osiedla możecie zobaczyć na naszej stronie super.fm.
0: Tyle w relacji Piotra Jarząbka, do tego tematu pewnie jeszcze będziemy wracać, natomiast no właśnie, a propos chociażby ruchu, tego co się dzieje w popołudniowym szczycie komunikacyjnym, o tym za chwilę więcej w magazynie, ale to był dzień.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Od czego by tu zacząć? Może właściwie można stwierdzić, że sytuacja normalna, zupełnie zwykła, bez żadnych sensacji, co niestety oznacza, że tam, gdzie zazwyczaj stoicie wracając z pracy do domu, no to dokładnie tam też będziecie stali, bo wszystkie miejsca, które zazwyczaj się palą na czerwono na satelitarnej mapie miasta, no to dokładnie właśnie tak wyglądają. Chociażby jak zjeżdżacie z Krygiera na rondo Hakena w kierunku centrum miasta, a z drugiej strony od południowej, to jedno rondo wypada odhaczyć, rondo uniwersyteckie, dojazd również trudniejszy. No już nie muszę mówić, co się dzieje na rondzie Gierosa, bo to jest po prostu klasyczne gatunku o tej porze. Rondo Knapa na Głębokim, czyli dojazd od strony Pilchowa, tutaj również bez żadnego zaskoczenia. Niestety oczywiście, jeżeli zmierzacie, czy też stoicie, no to wiecie, co tam się dzieje. O tej porze to też w sumie nie ma zaskoczenia, że lepiej do Szczecina wjeżdżać z Prawobrzeża od trasy zamkowej. O, tu zdecydowanie od trasy zamkowej bym polecał, bo przed bramą portową i jeszcze wcześniej oczywiście przed Mostem Długim i rondem portowców już stoi spora kolejka samochodów. No to jeszcze na porządku spraw skrzyżowanie Gryfińskiej i Struga, tutaj również przed światłami więcej samochodów, spory korek także na dojeździe i wyjeździe z miasta, to jest oczywiście węzeł Kijewo, skrzyżowanie światła Niedźwiedzia, Kurza, tutaj również spora kolejka samochodów stoi. Poza tym jeszcze patrząc, zwracając znowu do Śródmieścia, to Niebuszewo, tradycyjnie o tej porze Wszystkich Świętych, tradycyjnie o tej porze Piotra Skargi przykorkowane, Aleja Wojska Polskiego, to raczej w kierunku wyjazdu ze Szczecina, także że tam, gdzie stoicie, tam niestety tradycyjnie stać będziemy.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: co był dzień.
1: Niespełna pół godziny zostało do godziny 17. Przed 17 jeszcze kolejna pomoc drogowa w Radiu Super FM i wspomnienie, to kolejny temat będzie w magazynie, ale to był dzień, smutny temat, bo te informacje pojawiły się dosłownie we wszystkich szczecińskich mediach. Zmarł Wojciech Lizak, osoba znana doskonale, historyk i nie tylko, działacz społeczny, wykładowca akademicki. Wspomnienie Wojciecha Lizaka jeszcze przed godziną 17 w Radiu Super FM, w magazynie, ale to był dzień.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
3: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
2: No właśnie, widzę.
3: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
2: Serio? To czemu ja się tu męczę?
3: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
4: Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja. Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku, tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Po tej porze to już sytuacja powoli zaczyna się poprawiać, chociaż naturalnie wszystko jest, że tak powiem, dynamiczne, więc skoro kilkadziesiąt minut stoicie na przykład na ulicy Europejskiej, czy też Dworskiej, na dojeździe do Ronda Gierosa właśnie teraz, to miejmy nadzieję, że już za kilkadziesiąt minut zrobi się nieco lepiej. Tutaj dalej w tej okolicy, czyli Mierzyn, skrzyżowanie Długiej i Topolowej, tutaj także spore kolejki, to tradycja, można powiedzieć, o tej porze, także wyjazd ze Szczecina właśnie nieco wcześniej w okolice Centrum Handlowego, tutaj również sporo samochodów jeszcze przed skrzyżowaniem jest. Poza tym Śródmieście Szczecina przykorkowane, nieco lepiej się zrobiło na wjeździe do Szczecina od Bramy Portowej, za co nieco gorzej zrobiło się od Trasy Zamkowej. No, coś za coś wygląda na to. Turlamy się raczej niż szybko jedziemy Aleją Piastą do dojazdu do Placu Szarych Szeregów, czy też do Placu Grunwaldzkiego. Niebuszewo, Rondo Giedroycia, no o tej porze to jest bardzo, bardzo zatłoczone miejsce, także musicie uważać. Całe Niebuszowo w tym momencie dosyć zatłoczone. Zresztą dojazd Wszystkich Świętych do Fryderyka Chopina tradycyjnie o tej porze mówimy. Bardzo duża kolejka od Pilchowa do Ronda Franciszka Knapa, czyli skrzyżowanie z ulicą Miodową tutaj na Głębokim. Dużo samochodów niestety o tej porze także jedzie. Pomorzany także dosyć przykorkowany, ale tutaj jakichś większych kłopotów nie ma. Wjazdy do Szczecina od drugiej strony, czyli od Krygiera, od Ronda Hakena, tutaj również dużo samochodów.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Pasjonował się historią Szczecina i regionu. W latach komunistycznej dyktatury działał w opozycji, pracował na szczecińskich uczelniach. Odszedł Wojciech Lizak. Czytam fragment tego artykułu, który jest na naszej stronie super.fm. Natomiast o Wojciechu Lizaku miałem okazję porozmawiać z profesorem Radosławem Skryckim, dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, tej głównej. Profesor Skrycki przez wiele lat z Wojciechem Lizakiem współpracował i pierwsze pytanie, jakie zadałem, to było, jak właściwie mam przedstawić pana profesora właśnie w kontekście osoby Wojciecha Lizaka?
2: Trudne pytanie, dlatego że Wojciech Lizak był postacią wielowymiarową. To był człowiek, który zawsze inspirował intelektualnie. Praktycznie nigdy się nie zgadzaliśmy. Ale moja przygoda z Wojciechem, tak o nim mówiliśmy w antykwariacie, rozpoczęła się jeszcze na studiach. Gdzieś tam około 1997-98 roku, kiedy miałem z nim zajęcia z historii powszechnej. Przy czym jest to termin umowny, bo Wojciech mówił o wszystkim, tylko nie o historii powszechnej XX wieku. Eryk Krasucki słusznie to spuentował w swoim wpisie na Facebooku, że w zasadzie to były tematy od Platona do Lenina, ale bardzo inspirujące. A później pracowałem u niego przez 7 lat w antykwariacie i muszę powiedzieć, że dla mnie był to bardzo formacyjny okres.
1: Może wyświechtane wyrażenie, ale barwna postać, można by o nim tak rzec, bo te różne miejsca, w których pracował, te różne historie jego osobiste, jako, nie wiem, działacza opozycji, jako pracownika uniwersytetu, wcześniej Politechniki, jako właśnie znawcę tematyki Pomorza Zachodniego, Szczecina, ale też prowadzącego antykwaria, osoby, która współtworzyła także lokalne szczecińskie media, był także szczecińskim radnym.
2: No dla mnie Wojciech Lizak to przede wszystkim antykwariat i wszystko to, co się wokół tego antykwariatu działo. Całą swoją działalność zawodową podporządkował historii, ale takiej historii szeroko rozumianej, wielowymiarowej, takiej, która łączyła rozmaite wątki, która zawsze próbowała szukać jakiegoś tła, jakiegoś kontekstu. No i to jest chyba najważniejsze, co zaszczepił u mnie. Wszystko to, co przeżył, zanim do niego trafiłem, bardzo mocno wpływało na to, jaki był w antykwariacie, jaki był dla ludzi, jak z ludźmi rozmawiał, jak traktował swój zespół, no i jak traktował swoją rodzinę, bo to też bardzo istotne, że, i tu znowu przywołam słowa Eryka Krasuckiego, on był człowiekiem bardzo rodzinnym i w zasadzie wszystko to, co robił, podporządkowane było właśnie rodzinie. On był bardzo krytyczny, jeśli chodzi o historię Szczecina, a przede wszystkim dzień dzisiejszy. Ale wydaje mi się, że to wynikało też chyba z bardzo intensywnej próby oswojenia sobie tego miejsca. On był Wielkopolaninem, zawsze to podkreślał i próbował ten sznyt wielkopolski, taki no, chyba możemy powiedzieć nawet trochę pruski, zaszczepić tutaj w Szczecinie. I ten cały krytycyzm, który płynął z jego ust w stosunku do miasta nad Odrą, wynikał chyba w jakimś sensie, być może z nie do końca uświadomionej miłości do tego miasta. Tak ja bym to dzisiaj widział. Ale...

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Za chwilę na zegarach 17, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM i po nich oczywiście zapraszam na kolejną godzinę programu Ale to był dzień w Radiu Super FM.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Największy studencki festiwal Pomorza Zachodniego powraca. Juwenalia Szczecin 2026. W dniach 21-23 maja na Łasztowni zagrają Mysłowic, Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła, Problem, Kacperczyk, Wideo, Golec Orkestra, Kizo, Żabson, Hubert, Kas Bałagane i inni. Bilety i juwenaliaszczecin.pl. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Wertycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują trzy polskie zakłady Międzynarodowego Koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
6: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
5: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
7: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
8: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
7: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
8: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
7: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
5: Polska armia uzbroi samoloty M28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony, zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
9: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
5: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu, przekazał pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
10: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Super FM. Pogoda.
0: Około 17-18 stopni teraz w Szczecinie. Trochę chmur jeszcze nad naszym miastem. Mówię o tych chmurach, bo według prognoz na jutro, no to we wtorek ma być jeszcze więcej słońca w Szczecinie, co od razu będzie też skutkowało tym, że maksymalnie jutro zapowiadane tak co najmniej 20 stopni na plusie w ciągu dnia. Temperatura jeszcze patrząc w nocy, no to tak spadnie w okolice 8-10 stopni, po czym no właśnie jutro ponad 20, oczywiście bez opadów. I nie powinno tak wiać, bo dzisiaj trochę wiało, a jutro ma być spokojniej.
10: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Ale to był dzień.
0: Kolejna godzina magazynu Ale to był dzień. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie w poniedziałek 18 maja. Kolejne tematy. O sporcie będzie sporo, ale zanim o sporcie, to jeszcze wrócimy do tematu podiów, bo znowu mamy kolejną informację o tym, że no nie dość, że była kwestia, czy jest kwestia, przecież cały czas ta baza paliw tam stoi. Baza wybudowana bez pozwoleń. Nie dość, że STBS, wielkie osiedle tam, gdzie do tej pory są domki jednorodzinne, jest taki pomysł Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, to jeszcze kwestia budowy zakładu, czy też można powiedzieć stoczni złomowej, takiej, która by się zajmowała utylizacją statków. No dzieje się tam i do tego tematu wróciliśmy także w naszej porannej rozmowie Radia Super FM. Za chwilkę posłuchacie, co sądzi na ten temat przedstawiciel Rady Osiedla i będzie też sporo sportu, bo grała Pogoń, grał King, a King gra też dzisiaj swój kolejny play-off, także będzie o czym rozmawiać.

0: kolejny temat w magazynie Lety był dzień, kolejny temat związany z podjuchami. Ja już zapowiadałem, że są informacje dotyczące tego, że ma być kolejna inwestycja w podjuchach. Chodzi konkretnie o stocznię demontażową dla barek. I o ten temat pytaliśmy wiceprzewodniczącego, żeby być dokładnym, Rady Osiedla Podjuchu Jakuba Cichockiego, który podkreślał, że oni tam są aktywni w podjuchach. Społeczność potrafi się zjednoczyć, choć jeżeli chodzi o tę stocznię, no to jest dla nich już trzeci w krótkim czasie, ale jeszcze dosyć nowy temat.
1: Generalnie jest to bardzo mocno zaskakujące, tym bardziej, że demontaż to jest nie tylko, i to dosyć spory demontaż z tego, co żeśmy przeliczyli. Sprawa jest bardzo, bardzo świeża, w związku z czym na pewno będziemy się tym i jako Rada Osiedla, jako mieszkańcy interesować bardzo mocno.
2: To był zawsze teren przemysłowy i teraz nagle się okazało, że ten teren przemysłowy jest trochę bardziej wzięty niż był wcześniej, że tam powstają nowe inwestycje, dużo bardziej spektakularne pewnie, i dopiero teraz się nagle okazało, że kurczę, ten teren przemysłowy, kiedy był takim skromnym terenem przemysłowym, to jakoś było akceptowalne, ale kiedy pojawili się wielcy inwestorzy, duże projekty, to nagle się trochę tutaj przebudziła świadomość w mieszkańcach, żeby jednak na miasto wywierać trochę więcej nacisku.
1: Pytanie jest, rozumiemy pod pojęciem zawsze, jak daleko sięgamy. Kiedyś w podjuchach, jeszcze w czasach przedwojennych, to tam były restauracje i miejsca wypoczynkowe i kąpieliska. To są tereny, które mieszkańcy zawsze oczekiwali, że będą terenami nadwodnymi. Zresztą tak jak w całej Europie, raczej miasta przybliżają się do rzek i do tych terenów, żeby były to tereny wypoczynkowe czy też rekreacyjne.
0: Jak dodawał też w naszym studiu wiceprzewodniczący Rady Osiedla Podjuch przy ulicy Szklanej, to oni planowali projekt mariny wypoczynkowej. Zresztą zgłosili, zdaje się, to do szczecińskiego budżetu obywatelskiego. No dzieje się niestety w podjuchach, także myślę, że jeszcze będziemy do tych tematów wracać.
3: Ale to był dzień. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: było sporo poważnych tematów w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień. Jeszcze sport, za chwilę sport w kolejne tematy związane ze szczecińskimi drużynami do godziny 18. Natomiast teraz no może nieco coś lżejszego. Chociaż przyznam szczerze, że kiedy dostałem informację prasową ze szczecińskiego Urzędu Miasta, że no w 2 lata wydają 9 milionów 200 bodajże 50 tysięcy złotych na oznakowanie w Szczecinie. Oznakowanie, no takie no pasy na jezdni, no to mówię, całkiem solidna kwota, ale oczywiście do wymalowania jest całe miasto i ta akcja malowania już się właściwie zaczęła z tego, co wynikało z tej informacji prasowej. Do tego mamy takie informacje tam, że to są takie specjalne mikrokule szklane, które gdzieś tam się będą lśniły, czyli będą się odbijały, czyli będą lepiej widoczne przez kierowców, a tak w ogóle to stwierdziliśmy z moim redakcyjnym kolegą Piotrem Jarząbkiem, że to w takim razie sprawdźmy, jak, co sądzą w ogóle kierowcy w Szczecinie o tym. Widać te pasy, nie widać, jak się jeździ po naszym mieście, tak na co dzień.
1: Jak to u nas z widocznością oznakowania poziomego?
2: Słabo.
1: Słabo? A miasto będzie odmalowywać, czyli chyba dobrze.
2: To chyba dobrze, jak będzie odmalowywać, tak.
1: A jakieś takie newralgiczne miejsce ma pan, gdzie to słabo widać?
2: Nie jestem stąd.
1: Jak u nas w mieście z widocznością znaków na drodze?
3: Zależy.
1: Od czego?
3: No, od drzew na przykład i reklam stojących przed znakami.
1: A te znaki, które są namalowane na jezdni?
3: No, w zależności od oświeżenia. Raczej są widoczne.
4: To różnie bywa. W jednych miejscach jest dobrze widać, w drugich gorzej troszeczkę. Są znaki, które są, jak to się mówi, odnawiane co jakiś czas, ale są takie, które niestety zacierane są i gorzej widać wtedy, nie?
0: Piotr Jarząbek w rozmowie ze szczecińskimi kierowcami. Mikrokule szklane, specjalne malowanie, ponad 9 milionów w 2 lata będzie miała firma. Oczywiście rozmawiam o malowaniu coluśkiego miasta, więc to są setki kilometrów ulic. W Radiu Super FM jeszcze będzie sporo sportu do godziny 18. Przypomnę, że po 18 nie odchodźcie od radia, będzie, myślę, ciekawie. Zdaje się, że szczeciński radny, tak już trochę zdradzę, gościa, którego zaprosił mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek.

0: Niespełna pół godziny, będzie 18, po 18 kolejna popołudniowa nasza rozmowa Radia Super FM. To też bardzo ciekawe, co tam się dzieje. Dzisiaj zdaje się szczeciński radny Michał Kaczmarek go zaprosił, mój redakcyjny kolega, także zostańcie z nami, a my jeszcze przed 18 w magazynie Ale to był dzień sporo o sporcie będzie.
1: Ale to był dzień. Reklama. Wiosenne porządki? Nie pozwól, aby sprzątanie doprowadziło cię do szału. Postaw na niezawodność z firmą Kerpol. Kup urządzenia marki Kercher i przekonaj się, jak szybko brud znika pod ciśnieniem. Podjazd, teraz elewacja? Kercher, po prostu wow! Wiosna w nowym blasku? Tylko z Kerpol. Zapraszamy do naszego salonu na Struga 31F w Szczecinie. Kerpol i Kercher. Duo idealne.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: To był dzień.
1: Zapowiadałem już, że w tym wydaniu audycji Ale to był dzień w Radiu Super FM. Zazwyczaj po weekendzie, kiedy grają nasze szczecińskie drużyny, czy też Chemik Police, no ale w pewnym sensie też traktowane jak nasza szczecińska drużyna, no to oczywiście sporo miejsca temu poświęcamy, bo wiemy, że to was interesuje. No i w studiu jest ze mną Piotr Jarząbek. W ogóle silna sportem jest redakcja Radia Super FM, bo też poranny nasz przecież Bartek Czetowicz również mocno w sporcie, że tak powiem, siedzi. Natomiast zaczniemy, myślę, jednak od piłki nożnej, bo to też chronologicznie było wcześniej. To w piątek, ja mówiłem rano dzisiaj w wiadomościach, że było słychać chyba w całej Polsce huk spadających kamieni z serc kibiców Pogoni Szczecin, chociaż, no nie wiem, oglądałeś ten mecz z Zagłębiem Lubin wyjazdowy?
2: Przede wszystkim, no wydaje mi się, że wszystkim ulżyło tutaj w Szczecinie, no bo utrzymaliśmy się w tej ekstraklasie naszej
1: Ale
2: kochanej.
1: Ale mówię, czy oglądałeś, bo z tego, ja nie oglądałem, z tego co czytałem, to nie było tak, że to...
2: No, nie było to starcie wysokich lotów, taki mecz dla koneserów bardziej bym powiedział. Ja czułem od początku takie 0-0, spokojne, dowiezione, no bo ten punkt już dawałby nam utrzymanie, ale finalnie znalazł się ten Hussein Ali w końcówce meczu, tam 10 minut
1: znowu
2: do końca.
1: Znowu Hussein Ali, tak?
2: Tak, i znowu wprowadzony z ławki, to też ciekawe.
1: Tak, bo przypomnijmy, że też on
2: z Wisłą Płock.
1: Z Wisłą Płock również trafienie na zupełnie uspokajające sytuacje na boisku, bo to wiemy, 2-0 niebezpieczny wynik,
2: tak, to
1: dostajesz
2: tak
1: na 2-1,
2: tak,
1: że to najgorszy wynik. Ale dobrze, to posłuchajmy Tomasa Tomasberga, trenera Pogoni Szczecin, który no przyznał, że fajnie utrzymaliśmy się, ale no ale jednak.
3: I didn't come here to play for relegation.
4: Nie przychodziłem tutaj do Pogoni, do tej ligi, żeby walczyć o utrzymanie. Myślę, że przychodziłem walczyć o coś więcej i zamyka pewien taki rozdział i jeszcze przed nami oczywiście mecz domowy, ostatni w tym sezonie, który zamierzamy wygrać właśnie dla naszych kibiców. Od teraz zaczynamy nowy rozdział, nie walki o utrzymanie, a walki

0: o coś więcej, bo tą Ekstraklasę już w przyszłym sezonie mamy pewno.
1: Tomasz Berg, Duńczyk, zapowiada, że no, przyszły sezon, no zobaczymy, no wiesz, piłka nożna, wiadomo jak to jest. Przypomnę, Piotr Jarząbek, mój redakcyjny kolega ze mną w studiu, grał też Świt Szczecin, no i tutaj mamy przełamaną passę ilu? Czterech przegranych z rzędu?
2: Nie, tam było chyba 4 mecze bez zwycięstwa, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie od przyjścia trenera Marcina Sasala, nawet teraz spoglądam w tabelę, 5 meczów bez zwycięstwa i teraz zwycięstwo, ale wydaje mi się, że Marcin Sasal miał 4 mecze, bo to gdzieś tam na przełomie tych meczów przegranych była ta zmiana na
1: Było zwolnienie Tomasza Kafarskiego, później trener tymczasowy i przyszedł Marcin Sasal. No i na efekty jego pracy musieliśmy poczekać, znaczy właściwie kibice Dumy Północy. Czy to będzie przełamanie wreszcie pod wodzą tego trenera? On sam po tych poprzednich spotkaniach przegranych, no nie był zadowolony z gry drużyny, więc zobaczymy. Zobaczymy. No tutaj można gdybać, a boginie futbolu i tak są nieprzewidywalne.
2: Tak, to prawda, ale jakieś tam ziarenko optymizmu możemy mieć, no bo wielki powrót w pół godziny, 3 bramki z 1-3 się zrobiło, 4-3 dla Świtu, także
1: dlatego mówię o przełomie, o tych mentalnych kwestiach bardzo ważnych, także w sporcie. O mentalu myślę też będziemy mówili za chwilę, bo jeszcze dzisiaj kolejny bardzo ważny playoff grają koszykarze King Wilków Morskich Szczecin. Przegrali w weekend, o tym jeszcze będziemy w Radiu Super FM mówić.

0: był dzień.
1: Przypomnę, że jesteśmy przy tematach sportowych w magazynie Ale to był dzień. Piotr Jarząbek został w studiu, mówiliśmy o piłkarzach, a teraz porozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ostatnią sobotę. No, bolesne było obserwowanie raz, że kontuzjowanych piłkarzy King Wilków Morskich Szczecin, ale sporo też pojawiło się głosów, że nie można tylko niewybitnym sędziowaniem czy też kontuzjami usprawiedliwiać to, co się wydarzyło w meczu z Zastalem Zielona Góra. Zresztą może inaczej zróbmy. Posłuchajmy od razu Macieja Majcherka, trenera King Wilków Morskich Szczecin na konferencji prasowej. Piotr Jarząbek, ty byłeś tam.
2: Tak jest.
1: I on mówił właśnie no, na przykład o stratach, nie?
2: Też.
3: Zrobiliśmy 27 strat i z tego, że Zastal rzucił 30 punktów. Myślę, że to większość była taka jakichś niewymuszonych tych strat i to był bardzo, bardzo duży nasz problem. Będziemy kombinować coś, no tak musimy, nie mamy wyjścia. Cały sezon nas omijał kontuzje, tutaj jakieś fatum niestety.
2: No ciężko było znaleźć sposób na tak naprawdę Andrzeja Mazurczaka. W niesamowitej formie był, zresztą był kapitan Wilków Morskich, teraz kapitan Zastalu. 22 punkty.
1: To jest jeszcze drugi wątek, czyli Arkadiusz Miłoszewski, trener.
2: Tak, w ogóle tam cała ekipa, bo i Filip Matczak i Phil Fein jeszcze, przecież architekci tego mistrzowskiego sezonu wtedy Wilków, tam w 2023 roku, o ile się nie mylę. Także oni na pewno Enea Arenę, wtedy jeszcze Netto Arenę, dobrze znają. No i ciężko było po prostu zatrzymać Andrzeja Mazurczaka, też Patrick Carter w bardzo dobrej dyspozycji, a my tak naprawdę przez końcówkę meczu bez trzech podstawowych zawodników, bo warto dodać, że Przemysław Żołnierewicz kontuzjowany, Tomasz Gielo nie wystąpił też w tym spotkaniu. Zdziwiło mnie to szczerze, jak zobaczyłem na rozgrzewce, że Tomek Gielo w ogóle się nie rozgrzewa.
1: Żeśmy sami między dziennikarzami się wymieniali takimi uwagami, ale jak, dlaczego Gielo się nie rozgrzewa, nie?
2: Tak, okazało się, że to jakaś kontuzja pleców, podobno może nawet przewlekła niestety dla Tomka.
1: I do tego Nemanja Popowicz, przecież wybrany do najlepszej piątki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, także, no ale z drugiej strony, no cóż, grać trzeba, nie?
2: A oczywiście.
1: Liczyliśmy się do końca w walce o zwycięstwo, natomiast no niestety teraz dwa mecze w Zielonej Górze.
2: Tak, będzie na pewno ciężko, no bo umówmy się, że bez Nemani Popowicza tak naprawdę nasza rotacja na pozycji numer 5 wygląda bardzo słabo, no bo Ondrej Chustak też nie jest do końca zdrowy, nie jest do końca w dyspozycji, a Malcolm Dendridge, no to umówmy się, że to nie jest zawodnik na playoffy Orlen
1: Basket. Ja mam takie wrażenie, że Malcolm Dendridge, on ma jakiś mentalny problem. Po prostu wchodzi na boisko i ma kłopot, żeby umieścić piłkę w koszu, a wydawałoby się w prostych sytuacjach. Zresztą takich sporo prostych strat było, prostych, jakichś takich niedorzuconych rzutów, także cóż, no i mówimy o tym teraz, bo to zdaje się, możecie sobie śledzić tę transmisję, słuchając w tle radia oczywiście, możecie śledzić tę transmisję dzisiaj, której? 20:15,
2: tak,
1: a później czwarty mecz.
2: Mecz w środę też w Zielonej Górze, no i miejmy, w sumie nie wiadomo, czy będzie ten piąty mecz, no bo może być równie dobrze tak, że ta rywalizacja już w Zielonej Górze się rozstrzygnie.
1: Na naszą korzyść oczywiście,
2: wiadomo. A jeżeli się tego nie uda zrobić, no to w sobotę 23, ile się nie mylę, no to wtedy będzie piąty mecz już tutaj u nas w Enea.
1: Bo się gra do 3 zwycięstw, tak więc jest. Maksymalnie tych meczów może być 5, przystanie 2-2, czego oczywiście byśmy sobie nie życzyli. No ale cóż, no King, no zobaczymy, dobra, nie ma co gdybać, to jest sport i to w tym sporcie najbardziej kochamy, rzuty w ostatnich sekundach, wygrane, wydawałoby się niemożliwe, a jednak się zdarzają. Wilki Morskie już w tym sezonie takie mecze miały. Przecież.
2: Oczywiście, bardzo dużo było takich meczów, gdzie właśnie te końcówki były decydujące tak naprawdę w grze Wilków.
1: Chociaż zdarzały się też mecze, gdzie końcówki były decydujące o ich porażce, że przypomnę chociażby spotkanie z Anwilem bodajże takie było. Ale dobrze, to już wkraczamy w szczegóły, nie wszyscy aż tak szczegółowo to śledzą, ale włączcie sobie Wilki Morskie w ćwierćfinale Orlen Basket Ligi. Naprawdę trzymamy za nich kciuki, a wiadomo, no, będziemy jutro wracać do tego meczu.
2: Oczywiście.

0: Czyli tak, mecz King Wilków Morskich, o którym mówiliśmy przed chwilą z Piotrem Jeżongiem, to już niedługo. Za chwilkę wiadomości u nas, a tuż po wiadomościach pojawi się Michał Kaczmarek i będzie kolejna nasza popołudniowa rozmowa Radia Super FM.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.
3: Bo nie byłeś jeszcze u Optyk Kasia Kordus.
4: W salonie Optyk Kasia Kordus indywidualnie dobierzemy okulary dla każdego dziecka i dorosłego. Do czytania, pracy, przy komputerze lub do jazdy. A może chcesz wszystko w jednym? Wybierz okulary progresywne. Teraz wyjątkowo w promocji. Optyk Kasia Kordus.pl Pocztowa 39. Widzisz różnicę od pierwszego spojrzenia.
5: O, teraz to widzę wyraźnie.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
10: Jest 18. Wiadomości Super FM.
11: Burzowa pogoda, są ostrzeżenia synoptyków, powiemy dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytania o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
12: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
11: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
13: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
11: Budowa centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego NFZ-u.
14: Wiadomo, wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
11: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
4: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
15: Zaczynamy rozmowę w Radiu Super FM i tak jak zapowiadaliśmy, Maciej Kopeć, czyli radny Prawa i Sprawiedliwości w Szczecińskiej Radzie Miasta, jest razem z nami w studiu. Kłaniam się nisko, panie radny.
16: Dzień dobry.
15: Mieliśmy rozmawiać dzisiaj w dużej mierze dominująco o tematach kulturalnych, ale no nie możemy nie zacząć jednak od Prawobrzeża, dlatego że to, co się dzieje w Podjuchach, to właściwie jest tak, że nie wiadomo, w którą stronę się obrócić, a tam trudna sprawa. Jak nie baza paliw, to stocznia do cięcia barek, jak nie stocznia do cięcia barek, to osiedle STBS-u na 3000 mieszkańców. Mieszkańcy protestują. No i właśnie, czy to są zasadne protesty, panie radny? Czy to jest tak, że trochę mieszkańcy się obudzili nagle? Ojej, będą nam budować osiedle. Ojej, mamy teren przemysłowy, to powstaną tam przemysłowe inwestycje.
16: Znaczy, problem wydaje mi się jest taki, że z jednej strony mamy władzę, która takich pomysłów nie konsultuje z mieszkańcami w odpowiedni sposób, tak? I jakby w przypadku bazy paliw, no to w ogóle to jest jakaś skandaliczna historia. Natomiast jest to też problem władzy, która no, sądziła, że mieszkańcy są tylko od tego, żeby wrzucić kartkę w czasie wyborów, a potem nie przeszkadzać. I teraz się okazuje, że jednak mieszkańcy to obywatele, którzy są czujni, tam gdzie uważają, że zagrożone są ich prawa i po prostu reagują. I to widać, jak bardzo w ciągu ostatnich miesięcy obecna władza w mieście, czyli i prezydenta, i radnych koalicji, się po prostu zużywa.
15: No, zużywa się po trzech, nawet nie trzech latach, dwóch latach tak naprawdę, bo przecież 2024, czyli równo dwa lata, to jest surowa ocena. Pytanie jednak moje było, panie radny, trochę inne. Czy to oburzenie mieszkańców nie jest trochę oburzeniem spóźnionym? Bo oczywiście konsultacje społeczne powinny być, ale no jeżeli mamy w Podjuchach teren przemysłowy, no to wyobrażam sobie takie głosy, że no, teren przemysłowy to baza paliw. Tutaj oczywiście przeprowadzona w jakiś karykaturalny sposób, ale jednak gdyby była legalnie przeprowadzona, to kto mógłby protestować? No teraz te barki cięte też mogą się wydawać kontrowersyjną decyzją, ale z drugiej strony znowu teren przemysłowy.
16: Ja myślę, że już tam, gdzie w jakiś sposób tak mieszkańcy z jednej strony, tak, i to w ogóle jakby patrząc na Prawobrzeże, poczuli siłę i widzą, że tam, gdzie protest jest skuteczny, tam po prostu będą protestować. Uważają, że mają rację. Trudno się temu dziwić. I przykład tego, który zresztą nie tylko choćby Kijewa tak dotyczył. Tam, gdzie są mniejsze osiedla, gdzie mieszkańcy są bardziej zintegrowani, tam, gdzie po prostu ta współpraca jest większa, tam po prostu reagują i jak powiedziałem, trudno się temu dziwić.
15: Ale myśli pan, że to są protesty przeciwko władzy? Czy to są protesty bardziej przeciwko pewnym inicjatywom, które no nie do końca były odpowiednio zakomunikowane? No bo protest w Kijewie rzeczywiście był duży, ale tam inwestor dość kulturalnie i szybko postanowił wycofać się z inwestycji. No baza paliw, która wybudowana została nielegalnie, już to widać teraz, że tam nie będzie kulturalnego wycofania się. STBS również nie wycofuje się ze swoich planów.
16: No, myślę, że to tym bardziej ten protest będzie narastał, tak? Tu są jednak bardzo duże interesy i bardzo duże środki ewentualnie, tak jak w przypadku bazy, zaangażowane i oczekiwania. I jest to protest, no on na razie jakby ma wymiar moim zdaniem lokalny, ale jest takim obywatelskim protestem, jest pewnym efektem mobilizacji społecznej i jak widać, im więcej takich konfliktów, które tam będą, tym ten opór tam będzie większy.
15: Panie radny, zaprosiłem pana do studia, kiedy rozmawialiśmy o tej rozmowie w piątek, głównie po to, żeby porozmawiać o kulturze w mieście i kulturze w kontekście wojewódzkim. Takie mam trochę wrażenie, że wasi radni sejmikowi to chyba są w stanie hibernacji jakiejś takiej przedziwnej, bo na przykład mamy temat Muzeum Narodowego, które może zostać przeniesione z Urzędu Marszałkowskiego i spod jurysdykcji marszałka do ministra kultury. I gdzie jest wasza opinia w tej sprawie?
16: Znaczy myślę, że opinii należałoby oczekiwać jednak rady muzeum, a są tam różne zacne postaci, które powinny się wypowiedzieć. Brakuje głosu muzealników. Jest w tej radzie także miejski konserwator zabytków. Także oczekiwałbym jednak wypowiedzi fachowców i osób zainteresowanych, osób związanych z kulturą. A tu to, co mnie przeraża, jest kompletna cisza. Czyli oczywiście dyskutujemy o Centrum Solidarności Stocznia, o przełomach, natomiast wydaje się, że w tym całym zamieszaniu kluczowa była propozycja ministra dotycząca Muzeum Narodowego. Można oczywiście ją potraktować jako warunek zaporowy, żeby pomysł marszałka nie przeszedł, ale tak naprawdę ministerstwo, chciał czy nie, upokorzyło marszałka, bo odrzuciło jego projekt, zakwestionowało jego zdolności do rządzenia muzeum i podważyło rolę przełomów ostatnich 10 lat. I to jest jakby problem i nad tym się powinni faktycznie pochylić i radni sejmiku, ale też przede wszystkim ludzie kultury w Szczecinie. Bo dyskusja wokół Teatru Współczesnego to jedno, a Muzeum Narodowe jakby było też takim pobocznym wątkiem dyskusji wokół muzeum.
15: Czy Teatr Współczesny został w jakiś sposób uspokojony, bo obecna umowa przewiduje, że teatr zostanie tam do 2028 roku minimalnie, więc można powiedzieć, że ten temat interwencyjnie trochę zszedł z tego pierwszego pola rażenia medialnego, ale fakt, że to Ministerstwo Kultury zaproponowało przejęcie Muzeum Narodowego jest jakimś game changerem, jeżeli kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy o tym, że to raczej marszałek chce przejmować i wklejać pod swoje auspicja, na przykład Centrum Solidarności Stocznia, które jest zarządzane przez Ministerstwo Kultury. Więc wyobrażam sobie, że dochodzi tam do pewnych takich ruchów tektonicznych, które dla szczecińskiej kultury mogą być zaskakujące.
16: No one są zaskakujące. Ja nie wiem, czy nie jesteśmy trochę jakąś ofiarą, czy marszałek przypadkowej wojny, która się gdzieś tam toczy na szczytach władzy, czy marszałek jest za słaby na warszawskie salony, żeby swój pomysł przeforsować. Natomiast tutaj ma pan rację, ten wątek też jakby w ogóle nie został poruszony, tak? Ewentualnego sytuacji, gdyby faktycznie Muzeum Narodowe z siedzibą na Wałach Chrobrego zostało przejęte przez ministra, co dalej z siedzibą Teatru Współczesnego. Dziś cały czas mamy takie uspokajające głosy wiceprezydenta, prezydenta, że wszystko jest pod kontrolą. Też o to pytałem kilkakrotnie w czasie różnych komisji wiceprezydenta Przepiery co do tego tempa, no ale wiemy, że ten teatr nie powstanie w ciągu jednego roku, tak? Więc jest tych pytań po prostu bardzo wiele. Mało się szuka odpowiedzi. Zwłaszcza w tym szczecińskim świecie kultury, który tak bardzo niedawno protestował, teraz gdzieś nabrał wody w usta.
15: No to dwa pytania tutaj się pojawiają absolutnie naturalnie. Czy według pana Muzeum Narodowe pod jurysdykcją Ministerstwa Kultury będzie lepszym Muzeum Narodowym niż to pod jurysdykcją marszałka?
16: Na ten moment, powiem szczerze, to bym tak łatwo nie odpowiedział, tak? Patrząc na to, co robi Ministerstwo Kultury pod obecnym kierownictwem, tego całego zamieszania wokół Wilanowa, różnych innych instytucji, Instytutu Pileckiego i tak dalej.
15: No ale spodziewa się pan Circo Loco tutaj w Nawałach Chrobrego, też bez przesady. Bardziej się zastanawiam, czy ten rodzaj centralizacji kultury, a nie decentralizacji kultury, to jest dobry pomysł.
16: Znaczy, wszystkie muzea narodowe podlegają ministrowi kultury, tak? I tutaj wydaje się, że od tej strony nic innym muzeum się nie dzieje, będąc jednostkami, dla których organizatorem jest minister. Natomiast no tutaj z drugiej strony marszałek oferował pieniądze, tak? Na świetlicę stoczniową. I wydaje się, że ten cały ruch ministerstwa doprowadzi do tego, że wszystko zostanie po staremu, nic się nie zmieni, czyli nic się nie zmieni w Centrum Solidarności Stocznia, czyli nie będzie remontu stołówki, będą pieniądze na kilka etatów i nic się tutaj nie zmieni, tak? Także no mam pewne wątpliwości. Widzę to, tak jak pan redaktor zresztą sugerował, że może to być ewentualna przepychanka, czy wojna gdzieś tam pomiędzy różnymi frakcjami Koalicji Obywatelskiej, czy ktoś spróbował marszałka jakby powrócić na ziemię, natomiast no, nic z tego dla Szczecina nie przybywa. Zresztą to widać po innych jakby decyzjach. Pieniędzy nie ma na żadne, zresztą ministerstwo nie wspomoże Teatru Współczesnego, nie chce wspomóc tak naprawdę Centrum Solidarności Stocznia. Tutaj jeszcze mówiono o innych pomysłach na kulturę typu Dom Kultury Skolwin i znowu miasto będzie żebrać u marszałka pewnie o pieniądze.
15: No tak, ale to jeszcze wrócę do tego wątku finansowego, panie radny, bo gdyby okazało się, że rzeczywiście Muzeum Narodowe będzie już pod jurysdykcją ministerstwa, a marszałek planował remont za kilkadziesiąt, no nie kilkadziesiąt, za setki milionów złotych, no to tak naprawdę czy marszałek będzie chciał dalej remontować muzeum, skoro nie wiadomo, czy to będzie nadal Muzeum Marszałkowskie. Marszałek deklarował także 100 milionów dla Centrum Solidarności Stocznia, a więc jeżeli to nie będzie marszałkowska instytucja, to również dlaczego samorząd ma dokładać do instytucji prowadzonej przez ministerstwo. Więc można powiedzieć, że jakieś tam zapowiedzi no, wydają się być trochę wbrew tej logice finansowej dla tych instytucji.
16: Niestety ma pan rację w tym momencie, bo no, trochę się traktuje marszałka jak dojną krowę, tak? Czyli żeby dał pieniądze, czy tam przekazał, tak, poprzez sejmik, natomiast nikt nie oczekuje, żeby marszałek miał jakikolwiek wpływ na instytucje, które ma finansować. W dużym stopniu tak było i w przypadku Teatru Współczesnego, tak naprawdę marszałek nie będzie miał na to żadnego wpływu. Tak by było pewnie w przypadku Centrum Solidarności Stocznia, czyli daj pieniądze, ale bez żadnego wpływu na to instytucje. I trudno się dziwić, że marszałek zaczyna się zastanawiać nad tym, czy to mu się opłaca.
15: Czy tutaj właśnie w 11 minucie naszej rozmowy padło takie sformułowanie solidaryzujące się z marszałkiem województwa? No tego bym się poradnym PiS-u nie spodziewał.
16: Znaczy ja patrzę na tą sytuację z jednej strony, tak? Centrum Solidarności z prawdziwego zdarzenia jest potrzebne. Takie, które by integrowało różne środowiska postsolidarnościowe. Natomiast ja nie widzę szansy, żeby obecne Ministerstwo Kultury sfinansowało te działania. I po prostu no widać, że to, że ogrywany jest marszałek, to jedno, natomiast też w ten sposób ogrywany jest naprawdę Szczecin.
15: To na koniec jeszcze jedno zdanie, panie radny. Oczywiście polityka tutaj musi zaistnieć. To czemu wasi radni nie pytają w tej sprawie?
16: Myślę, że...
15: Ja wiem, że to jest niewygodna rola, że pan musi się tłumaczyć z radnych sejmikowych, ale no to jest hibernacja, to jest absolutna hibernacja w sejmiku zachodniopomorskim. Znaczy,
16: tutaj jakby te działania, które dotyczyły choćby kwartału kultury, one oczywiście angażowały, tak? Bo były takimi działaniami na pograniczu Teatru Współczesnego, czyli Instytucji Miejskiej i Muzeum Narodowego, a więc Instytucji Marszałka. Natomiast jak powiedziałem, tu chodzi o to, że w ogóle jakby ta sprawa się toczy gdzieś na marginesie. I ja bym, tak jak powiedziałem jeszcze raz, oczekiwał, żeby stanowisko zajęły te osoby, czy te instytucje, które się powinny na ten temat wypowiedzieć. A niestety takiego głosu nie ma. Wtedy można by się zastanawiać. Tak, no, mamy przewodniczącego Rady Kultury, który już nie jest dyrektorem pałacu w Wilanowie, więc jest pytanie, tak, w ogóle o to gremium, o jego działania, o to, co się tam powinno wydarzyć. To jest pytanie jednak do marszałka, nie do radnych.
15: Maciej Kopeć był gościem Radia Super FM, radny Prawa i Sprawiedliwości. Pięknie dziękuję za rozmowę w naszym studiu.
16: Bardzo dziękuję.
0: I to już tyle w tym wydaniu magazynu Ale to był dzień. Razem z rozmową, którą słyszeliście przed chwilą, Michała Koczmarka, mojego redakcyjnego kolegi, Andrzej Kutys, ja już bardzo serdecznie dziękuję za ten program i słyszymy się już od rana jutro w kolejnymi serwisami i wiadomościami tymi lokalnymi, które dla was przygotowuję i oczywiście Michał Koczmarek, jego poranny gość. I tak to się będzie działo po 16:00 oczywiście jutro także magazyn Ale to był dzień.
10: Dobry wieczór, tu Super FM.
17: Super FM.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Super FM. Sport.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów, 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou z Betisem rozegrał Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z FC Barceloną. I choć Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony, został pożegnany jak klubowa legenda. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
18: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami.
19: To
18: dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
19: Visca el Barça y visca Catalunya!
18: Lewandowski opuścił stadion, idąc ze szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
3: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
4: NATO, jaki poruć z Białorusi.
1: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
5: Białoruś to nasz sojusz.
3: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
5: I nagnietanie napięciowości.
1: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
6: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
1: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W miniony czwartek w Cannes odbyła się premiera filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i wywołała ona tam niemałe poruszenie. Choć do końca festiwalu jeszcze daleko, a na premiery czeka wiele oczekiwanych filmów, o produkcji Pawlikowskiego pisze się jako kandydacie do nagród, a na pewno do jednej z nich. Amerykańskie Variety pisze, że Sandra Hüller, odtwórczyni głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego, rozpoczęła w Cannes swoją drogę do Oscara. Ojczyzna to pierwsza fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię, a następnie nominację do Oscarów. Nakręcona w czerni i bieli Ojczyzna koncentruje się na relacji między noblistą Tomaszem Mannem a jego córką Eriką, graną przez Sandrę Hüller. Akcja rozgrywa się latem 1949 roku w Niemczech. Premierowy seans Ojczyzny w Cannes dla prasy zwieńczyła burza oklasku. Po odbywającej się równolegle w Grand Theatre Lumière światowej premierze ekipę uhonorowano 6-minutową owacją na stojąco. Pawlikowski po raz kolejny zachwycił większość krytyków. Piszący dla portalu Deadline Damon Weiss nazwał Pawlikowskiego mistrzem filmowej precyzji i dyscypliny artystycznej. To ambitne przedsięwzięcie, czego można się było spodziewać po reżyserze Idy i równie błyskotliwej Zimnej Wojny. Jonathan Romney ze Screen Daily zwrócił uwagę m.in. na dopracowany scenariusz, który z należytą uwagą traktuje kwestie polityczne, historyczne i literackie oraz skojarzenia z poprzednimi dziełami polskiego twórcy. Ryan Latanzo z Andy Wire ocenił, że Ojczyzna to skrupulatnie zrealizowana odyseja przez powojenne żale Europy, stylistycznie nawiązująca do idei Zimnej Wojny. Może stanowić uzupełnienie tej luźnej trylogii. Polska prasa pisze o filmie z zachwytem, co nie jest zaskoczeniem. Film w naszych kinach pojawi się już 19 czerwca, a ja już dziś zapraszam do Kina Pionier 1907 na spotkanie z Ojczyzną w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Frem i Maja Chwalińska wygrały, Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Frem wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ramé. A Majchrzak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Ucho-Carabellim 6-1, 2-6, 3-6. Fermín López nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony złamał kość śródstopia i nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata. López doznał kontuzji podczas niedzielnego spotkania z Betisem w przedostatniej kolejce La Liga i będzie musiał przejść operację. Mecz z Betisem był też ostatnim na Camp Nou dla Lewandowskiego, który w sobotę ogłosił swoje odejście z katalońskiego klubu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Polscy piłkarze ręczni w końcu dali kibicom powody do radości. Po niezwykle emocjonującym dwumeczu biało-czerwoni pokonali Austrię i dzięki temu zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
5: Fakty są bolesne. Drużyna, która kilkanaście lat temu walczyła o medale mistrzostw świata, dziś świętuje sam awans na turniej. A jest się z czego cieszyć, bo dwa ostatnie lata to pasmo ogromnych rozczarowań. Wyniki były tak złe, że to Austria była faworytem dwumeczu. Ale na wyjeździe wygraliśmy jedną bramką, a wczoraj zremisowaliśmy w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu rzucił 4 sekundy przed końcem meczu Michał Daszek.
6: Zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie.
5: O tym, jak dużo znaczy ten awans, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
7: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali. Hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
5: Polacy na Mistrzostwa Świata awansowali po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w Niemczech na początku przyszłego roku.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Dobry wieczór.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: 20. Wiadomości Super FM.
1: Niespokojna pogoda. Powiemy, gdzie może zagrzmieć i padać. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Będą również szkodliwe substancje, między innymi w ubraniach.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Jeszcze przez niespełna godzinę aktualne. Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem głównie w centrum, na wschodzie i na północy kraju, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: Alarm burzowy obowiązuje w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak Łukasz Kozak, który został dziś uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu tak określa te operacje.
4: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
1: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenie substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
5: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu, obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów, skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
1: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry. Linda Klimowicowa odpadła w eliminacjach do French Open. Pochodząca z Czech, ale grająca w polskich barwach tenisistka przegrała w pierwszej rundzie z Serbką Lolą Radowijewicz 3-6-4-6. Dalej gra Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Jej kolejną przeciwniczką będzie francuska również Carole Monet. Na jutro zaplanowano z kolei mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Aby znaleźć się w głównej drabince turnieju, trzeba wygrać w eliminacjach 3 mecze. Bez eliminacji w Paryżu zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

0: mama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, zapraszam na przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Teatr Lalek Pleciuga zaprasza na spektakl Czy to M? W reżyserii Moniki Czajkowskiej. Przedstawienie adresowane do młodzieży opowiada o pierwszej miłości, dojrzewaniu i emocjach, o których młodzi ludzie często boją się mówić głośno. Bohaterowie funkcjonują jednocześnie w świecie szkolnej dyskoteki, teatralnej fikcji i bardzo osobistych wyznań. Spektakl porusza także trudniejsze tematy związane z seksualnością, alkoholem czy presją rówieśniczą. Teatr Polski zaprasza do Czarnego Kota Rudego na spektakl Droga Pani Kalino. W rolę Kaliny Jędrusik wciela się Małgorzata Iwańska. Twórcy przypominają postać jednej z najbardziej wyrazistych osobowości polskiej sceny. Aktorki, piosenkarki i artystki, która przez lata budziła zachwyt, ale i kontrowersje. W Zamku Książąt Pomorskich warto zwrócić uwagę na wydarzenia muzyczne i filmowe. W sali Bogusława X odbędzie się koncert piosenki dziecięce na zamku. Na scenie wystąpią chóry dziecięce programu Śpiewająca Polska, działającego pod patronatem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. To wydarzenie pokazuje, jak silnie rozwija się edukacja muzyczna najmłodszych. Miłośnicy kina dokumentalnego mogą się wybrać także do kina Zamek na film Botticelli, Florencja i Medyceusze. Jutro wieczorem Winyle FM zapraszają na koncert tria Drążek, Kazana, Kaczmarczyk. To spotkanie muzyków reprezentujących różne doświadczenia i pokolenia jazzowej sceny. Szczególnie interesująco zapowiada się powrót Przemysława Drążka, szczecińskiego muzyka od lat tworzącego w Chicago. A Teatr Współczesny przypomina o swojej nowej premierze. Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. Spektakl duetu Piaskowski-Sulima wykorzystuje teatr absurdu do opowieści o przemocy, systemie i współczesnych społecznych lękach. To jedna z tych propozycji, obok których trudno przejść obojętnie. To był przegląd wydarzeń kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Dobry wieczór, tu Super FM.
8: Super FM.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Amerykańscy żołnierze w Polsce, tematem debaty w Europarlamencie. Afera o cenę masła, jest skarga na promocję w dwóch sieciach. Będą też półkolonie. Do wakacji jeszcze chwila, ale już ruszają zapisy.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Jutro w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
3: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
1: Mówi europoseł Michał Kobosko. Debata w Strasburgu będzie jutro. Jutro też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 złote. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa z Połem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
4: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
1: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawiać się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
5: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
6: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
5: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
6: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
5: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
1: Ruszają zapisy na letnie półkolonie. Na przykład w Bydgoszczy miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
7: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
1: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
0: Dobry wieczór.

0: jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Ogromne utrudnienia na kolei po wypadku we Włoszczowej. Potem prokuratura i kontrowersyjny pomysł walki osób bezdomnych. Luka Modrić wybiera się na swój 5. mundial.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Całkowita blokada na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych na centralnej magistrali kolejowej. To po tragicznym wypadku we Włoszczowej w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa potrącił śmiertelnie mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalają m.in. dane mężczyzny, jak doszło do tragedii. Służby czekają też na zgodę, by puścić ruch pociągów drugim torem. No ale priorytetem jest zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, jak zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł jednej z federacji. Paweł Radzewicz.
3: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
4: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
3: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
4: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania, bo możemy jako politycy składać zawiadomienia do prokuratury, ale jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
3: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
1: Amerykańskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Afryce rozwija się epidemia wirusa Ebola. Zmarło już ponad 100 osób. Odnotowano blisko 400 zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
1: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji Dwie Wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Arka Gdynia spada z ekstraklasy. W meczu 33. kolejki przegrała 2-3 na własnym boisku z Termaliką Brookbet Nieciecza, która zresztą też opuszcza najwyższą w Polsce piłkarską klasę rozgrywkową. Dodam, że w sobotę w ostatniej kolejce sezonu Arka zagra mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji w historii, wybiera się na swój 5. mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym dziś 26-osobowym składzie reprezentacji tego bałkańskiego kraju.
2: To jest Super FM.
0: Super FM, 100% szczecińskie.
2: Radio Super FM.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Super FM. Super FM. 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.